czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje.

Suche włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Adam Jurskim.
1: SK2.
0: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

0: Reklama.
1: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
0: I po reklamie. Magazyn lokalny.
2: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Sezon motocyklowy trwa praktycznie cały rok, jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwalają na poruszanie się jednośladami. Motocykliści muszą jednak pamiętać o wielu ważnych aspektach, dzięki którym ruch na drodze będzie bezpieczny. Oprócz praktyki ważna jest także wiedza teoretyczna i zdrowy rozsądek.
3: Dzień dobry, nazywam się Tkacz Paweł, instruktor z jednej z kieleckich szkół jazdy.
2: Porozmawiamy sobie o sezonie motocyklowym, o jeździe na motocyklu. Zacznijmy od początku. Jak się nauczyć jeździć na motocykle? Jak ta nauka od krok po kroku wygląda? Od czego się zaczyna kurs?
3: No przede wszystkim trzeba zacząć od rozmowy z kursantem na temat, jak w ogóle działa motocykl, jakie są zasady kierowania, zasady poruszania się na motocyklu, gdzie znajdują się dane elementy, bo to inaczej wiadomo niż w samochodzie osobowym. No trzeba kursanta też uświadomić nie tylko o tych miłych, fajnych sprawach, z czym się wiążą motocykle, tylko też z aspektami, które są, no jednak mogą nieść ze sobą konsekwencje, prawda, pewnych wydarzeń. Więc trzeba uświadamiać kursantów, że motocykl to też fajna, przyjemna sprawa, ale niebezpieczeństwo, tak?
2: Czyli zaczynamy od takich zajęć teoretycznych?
3: Tak, ale mówimy tu o wykładzie. No, myślę, że tak co najmniej pół godzinki, czasami do godziny, w zależności od kursanta, trzeba poświęcić na to, żeby przedstawić kursantowi, jak działa motocykl, gdzie mamy sprzęgło, hamulec, gaz. No, najważniejsze hamulec w tym momencie, bo tutaj jest najwięcej problemów z początku i utrzymania równowagi, prawda? Więc głównie odbywać to w sposób ruszania, zatrzymywania, aż kursant opanuje ruszanie, zatrzymywanie, równowagę.
2: A na co motocyklista musi zwracać większą uwagę niż kierowca samochodu?
3: No na pewno musi zwracać uwagę na wierzchnię, stan tej nawierzchni, dziury na drogach, jakie mamy porę dnia, bo to nocą też się jeździ gorzej na motocyklu, warunki atmosferyczne. No i przede wszystkim musi zwracać uwagę na większą ilość rzeczy niż kierowca samochodu osobowego, ze względu na to, że nic nas nie chroni jako motocyklistów, tak?
2: Czyli po prostu są bardziej narażeni na drodze.
3: Tak, zdecydowanie. No i też mówimy tak właśnie, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, czy też właśnie nawierzchnię, to też musimy zwracać uwagę, czy nie ma piasku, kamieni i w ten sposób musimy oceniać realne zagrożenie na drodze.
2: A jak wygląda taki egzamin na motocykl w praktyce?
3: Na egzamin mamy z kategorii A, A2, A1 czy AM. Odbywa się na początku na placu manewrowym. Tu trzeba zaliczyć zadania egzaminacyjne. Potem jest w ruchu drogowym. Natomiast najwięcej problemów sprawia jednak ten plac manewrowy, bo tych zadań tam jest sporo i o nich trzeba zacząć głównie naukę na motocyklu.
2: Czyli to jest taki slalom po prostu, tak?
3: Tak, mamy tam slalom wolny, slalom szybki, mamy omijanie przeszkody, przejazd w kształcie cyfry 8, mamy hamowanie awaryjne, hamowanie w miejscu wyznaczonym, no i początek, czyli obsługa motocykla i przetoczenie motocykla.
2: Tak w praktyce to jest trudniejsze, jazda motocyklem niż samochodem?
3: No zdecydowanie jest trudniejsze, tutaj musimy skoordynować tak naprawdę wszystko, do tego jeszcze musimy utrzymać równowagę i pilnować tego, co dzieje przed nami, za nami i koło nas tak naprawdę.
2: Spotykasz takich kursantów, którzy rezygnują w trakcie kursu, mówią, że to nie jest dla nich?
3: Zdarzyło się już takie sytuacje, że po prostu ilość godzin wyjeżdżona dalej nie przynosiła odpowiednich skutków, czyli motocykl nie był w pełni kontrolowany, a co za tym wiąże się, no że na drogę strach wyjechać wtedy, prawda, więc zdarzały się rezygnacje.
2: Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez motocyklistów?
3: Myślę, że tutaj możemy na pewno wymienić nieodpowiednie używanie hamulca, tak? Bo hamulec jednak w motocyklu nieumiejętnie używany może spowodować upadek motocykla. Na pewno nieumiejętne operowanie rogazem, czyli po prostu nadmierna prędkość, tak? Czyli motocyklista powinien przewidywać to, co się dzieje na drodze i wiedząc o tym, że nie zatrzyma się tak sprawnie jak pojazd samochodowy, prawda? Tutaj motocyklista musi przewidywać więcej, bo motocykl na śliskiej nawierzchni czy w zakręcie tak szybko nie wyhamuje. No i często zakręty się robią zbyt szerokie dla motocyklisty i się kończy tak, jak się kończy, prawda? Więc tutaj musimy na pewno wspomnieć o tym, żeby bezpiecznie jeździć.
2: A czy kierowcy aut powinni jakoś szczególnie zachowywać się wobec motocyklistów? Czy panuje taka niechęć wobec nich?
3: Myślę, że może nie tyle, co powinni, co mogliby po prostu bardziej nam ułatwić jazdę po drogach, choć i tak kultura jazdy się bardzo zmieniła. Pojazdy nam zjeżdżają, tylko mówiąc, robią nam troszkę miejsca więcej, więc kultura w Polsce się zmieniła wśród kierowców. Natomiast myślę, że mogliby jeszcze bardziej do tego przyłożyć się, żebyśmy się wszyscy na drodze pomieścili, prawda? Bo motocykl nie zajmuje jak dużo miejsca, tak jak pojazd. Więc myślę, że tutaj mogliby po prostu bardziej przyłożyć uwagę na to, by dojeżdżać do lewej bądź prawej krawędzi, żebyśmy się pomieścili, ale niektórych to drażni, po prostu krótko mówiąc, i nie chcą zjeżdżać motocykliście, bo czemu motocyklista ma przejeżdżać nie stojąc w korku, a ja muszę stać. No ale no, z tym się wiąże jedno ślad, że jednak nie potrzebujemy tyle miejsca, więc możemy gdzieś tam się powoli przecisnąć. Natomiast na pewno niechęć się bierze z powodu właśnie tego przyciskania się. Niektórzy motocykliści nie robią to w sposób umiejętny, czyli jeżdżą to zbyt szybko, zbyt gwałtownie, przez co kierowca też się może przestraszyć, bo pojazd, który go nagle wyprzedza w korku, jedzie z dużą prędkością i faktycznie kierowca samochodu osobowego może się przestraszyć. Stąd później biorą się takie zdania, że nie lubimy jednośladów, tak? Niektórzy, tak?
2: Dużo się mówi o tych wypadkach motocyklistów, a ile w tym prawdy jest, że to w dużej mierze jest spowodowane, jest winą jest kierowca samochodu, a nie motocyklista?
3: Znaczy tak, może zacznijmy od tego, jeśli chodzi o te wypadki związane z motocyklami, to ja uważam, że każdy kierowca motocykla, i to jego ja uczę osobiście też na kursie, bo wiadomo, motocykle są przyjemne, są fajne, ale są przede wszystkim szybkie. Ja też uczę na kursie, że my jako motocykliści, wiadomo, jeździ się różnie, ale jedna zasada, dajmy się zauważyć, tak? Bo niejednokrotnie jest tak, że wjeżdża pojazd z drogi podporządkowanej, owszem, on ma pierwszeństwo, przepraszam, pierwsze są motocyklista w tym przypadku, ale pojazd wjeżdżający z drogi podporządkowanej czasami nie jest w stanie dostrzec rozpędzonego motocykla, szczególnie na łuku drogi. I w tym momencie motocyklista, który jedzie z namioną przed kością, nie daje się zauważyć, no to pojazd osobowy no, nie zauważy tego motocyklisty, no i wtedy biorą się te wypadki. Więc zasada pierwsza, no dajmy się zauważyć.
2: Czyli statystycznie rzeczywiście częściej winny jest kierowca?
3: No tak, kierowcy, no bo wiadomo, kierowcy wymuszają pierwszeństwo, tak, tylko że czasami nie są w stanie realnie ocenić tej odległości od tego motocykla, który no, porusza się może z nadmierną prędkością. Natomiast jednokrotnie jest to już też prędkość motocykla normalna, przepisowa, a pojazd osobowy i tak gdzieś nie zauważa motocyklisty. Szczególnie to jest poważno, bardzo zauważane na początku sezonu, kiedy jest mało motocyklistów, kiedy dopiero, jak powiem, sezon się budzi do życia. Kierowcy osobówek, czy nie tylko osobówek, busów, ciężarówek, nie są jeszcze przyzwyczajeni do tych motocyklistów i wtedy jest najwięcej takich wypadków na zasadzie wymuszenia, bo kierowca samochodu osobowego szuka dużego obiektu. Z reguły jest to patrzenie kątem oka, czy jest duży obiekt, typu samochód, ciężarówka. A ten motocykl, który tam gdzieś w oddali jest, on ginie w tym momencie. Tak, jeżeli nie skupimy wzroku daleko przed siebie, wtedy motocyklista nam ginie, a wtedy jest wymuszenie pierwszeństwa, tak?
2: Czy prędkość dozwolona u motocyklistów jest taka sama jak u samochodów?
3: Tak, tutaj mówimy o tych samych prędkościach.
2: Co jest takiego wyjątkowego w pasji motocyklowej?
3: Na pewno cała ta otoczka związana z wyglądem motocykla, z jego dźwiękiem, z różnorodnością motocykli, z tym ubiorem, czy buty, kaski, typu właśnie cały ten strój motocyklowy, czujemy się troszkę wtedy tak, jakbyśmy się odcinali od całego, całej rzeczywistości. Na pewno dużo motocyklistów też lubi, jak się na nich zwraca uwagę, to też wiadomo, to się czyni poprzez swój ubiór i motocykl, tak? Na pewno też tutaj możemy zaliczyć ludzi, którzy jeżdżą motocyklami, są to bardzo mili, przyjaźni ludzie, zawsze skorzy i chętni do pomocy, przez to ten świat motocykli jest bardzo lubiany i zrzeszony, tak?
2: No właśnie, miałem cię zapytać, czy motocykliści to szczególnie taka zrzeszona ze sobą grupa, taka zżyta?
3: Tak, myślę, że tak. Sam biorę udział wśród moich znajomych motocyklistów co roku, nawet parę razy w skali roku. Mam udział w jakichś piknikach rodzinnych, w akcjach charytatywnych, w pomocach dla szpitali. Jeżeli tylko chodzi o sytuację, w której trzeba komuś pomóc, tutaj raczej nie ma zawahania. Zawsze się znajdzie jakiś motocyklista, grupa motocyklistów, która wyrazi chęć i tą pomoc udzieli.
2: Są takie stowarzyszenia motocyklistów?
3: Tak, są takie, że tak powiem, wojewódzkie, czyli tam mamy jakieś parę grup w województwie naszym świętokrzyskim, które ze sobą się komunikują, jeżdżą na różne wyjazdy, wypady, a jak trzeba, to się zrzeszają właśnie w akcjach charytatywnych.
2: Jakie są rodzaje motocykli? Możemy chyba wymienić co najmniej.
3: Tak, no mamy tutaj podział, no możemy podzielić na podział motocykli sportowo-turystyczne, turystyczne, mamy też motory bardziej poza drogę publiczną, w sensie, jeżeli mówimy o lasach, czyli enduro, możemy dołączyć jeszcze cruisery i choppery.
2: Jak dopasować swój motocykl? Powiedzmy taki pierwszy.
3: No na pewno tutaj powinniśmy zważać na jego moc, tak, prawda? Moc tutaj na pewno potrafi zrobić dużo problemów, więc myślę, że motocykl pierwszy nie powinien mieć nadmierną moc. Chociaż wiadomo, zależy od człowieka, bo nie każdy będzie od razu odkręcał do końca manetkę gazu. Natomiast myślę, że pierwszy motocykl powinien być wygodny, który da nam sporo doświadczenia na tych pierwszych kilometrach po ulicy, poruszając się po drogach.
2: A jak długo trwa sezon motocyklowy? Od kiedy do kiedy?
3: Sezon tak naprawdę trwa cały rok. To wszystko zależy od właśnie rodzaju motocykla i od przygotowania się do całego roku i od ubioru, prawda? Więc jeżeli ktoś jest zapalony motocyklistą i mu nie przeszkadza nawet lekko padający deszcz, czy nawet mocny deszcz, to będzie jeździł cały rok. Natomiast taki sezon stricte, gdzie większość motocyklistów jeździ, jest to, myślę, końcówka marca, kwiecień i końcówka października, początek listopada.
2: Nawet zimą też można jeździć?
3: Tak, no jeżeli warunki drogowe pozwalają, żeby to nie była warstwa śniegu ani lodu na jezdni, to zdarzą się motocykliści, którzy się poruszają po drogach wtedy. Odpowiedni ubiór, podgrzewane manetki, nawet podgrzewane siedzisko i można jeździć.
2: I tak jak powiedziałeś na początku, nagrzany asfalt na początku sezonu to jest coś, na też trzeba zwracać uwagę.
3: Tak, opona motocykla jest dosyć mało stykowa z powierzchnią asfaltu, prawda? Mamy tutaj taki półksiężyc, no i tutaj, jeżeli opona nie jest rozgrzana, asfalt nie jest rozgrzany, to opona automatycznie bardziej potrafi się nam uśliznąć. I to zdecydowanie na początku sezonu się dzieje, że asfalt zimny, opona zimna, nie mamy odpowiedniej temperatury, opona odpowiednio się nie klei do asfaltu, a im dalej w sezon, im wyższe temperatury, tym ta opona ma lepsze właściwości i się sprawdza dużo lepiej.
2: Jak byś się odniósł do tych takich mitów, które krążą wokół motocyklistów? Dam taki przykład, dawcy organów, jeden kamień na drodze i już po tobie. To takie cytaty, które często się słyszy. Wystrzeli ci opona i masz już kłopot. Jak byś się do tego ustosunkował?
3: No panuje takie przekonanie, może nie tylko przekonanie, z takie mity. No biorę się to wiadomo, jeżeli mówimy o pierwszym przypadku, to z nadmiernych prędkości, gdzie faktycznie motocyklist się zdecydowanie za szybko w niektórych momentach, miejscowościach, gdzie nie powinno tego być. Stąd się wierzę, taki mit. Natomiast jeżeli chodzi o kamień na drodze czy inne elementy typu właśnie opona, kto może wystrzelić, no tak, no jest tutaj bardzo duże ryzyko, ponieważ nieduży kamień może spowodować podbicie przedniego koła, co spowoduje momentalnie wywrotkę, a przy prędkościach wiadomo większych niż dozwolona w terenie zabudowanym może spowodować to spore skutki. Co do wystrzału opony, myślę, że nie jest to aż taki częsty przypadek, jednak motocykliści mają gdzieś z tyłu głowy, że opona motocykla powinna być w miarę dobra, sprawna, więc tutaj raczej dbają o to. Wiadomo, grupa jest taka, która dba, która nie dba, natomiast większość dba raczej o to, by opony w motocyklach były w dobrym stanie, dlatego tu się zdarza akurat rzadziej taki moment niż w pojazdach samochodowych.
2: Gdzie w regionie świętokrzyskim jeździć na motocyklu? Są jakieś takie popularne trasy, które może sam byś polecił?
3: No przede wszystkim na pewno tutaj góry świętokrzyskie, mamy piękne trasy w kierunku Sandomierza, w kierunku Nowej Słupi, Bozentyn, Kraj, no teraz widokowy, Zapora Biury, mamy naprawdę tutaj obszerny teren takiej dojeżdżenia. Może to nie są kilometrowe trasy bardzo duże, ale bardzo fajnie można pozwiedzać tamtą stronę województwa świętokrzyskiego.
2: Wróćmy sobie jeszcze do tematu zwracania większej uwagi przez motocyklistę. Na co jeszcze? Jakie detale są ważne?
3: No tak, na pewno motocyklista musi widzieć więcej od kierowcy samochodu osobowego. Zacznijmy to może od właśnie od bezpieczeństwa, bo jednak samochód osobowy wybaczy pewne błędy. Do tego tam mamy poduszki powietrzne, mamy blachę. Tutaj motocyklista, jeżeli nawet jeździ przepisowo, jeździ tak jak wszyscy powinniśmy jeździć przepisowo, czyli tak jest dużo bardziej narażony na niebezpieczeństwo, nawet w postaci małej przewrotki, więc tu motocyklista powinien myśleć do przodu dwa kroki, zawsze trochę więcej, żeby przewidywać pewne sytuacje, które mogą się przed nim wydarzyć. Czy to obserwacja przejść dla pieszych, bo wiadomo, że samochodem zatrzymamy się sprawnie, mamy cztery koła, tutaj przy dwóch uchach możemy mieć poślizg, więc musimy na pewno zwracać uwagę dużo bardziej niż jadąc samochodem, musimy być skupieni. Uważam, że powinniśmy na motocykl zawsze siadać wypoczęci, w pełni przygotowani do każdej sytuacji, która może nas na drodze spotkać, żeby wyeliminować każdy możliwy błąd, który się może nam wydarzyć podczas tej jazdy.
2: Powiedzmy sobie może jeszcze o tym egzaminie, jak on w praktyce wygląda, bo powiedziałeś o tych zadaniach. Te zadania, te slalomy.
3: Tak, mamy tutaj przede wszystkim na początek zadanie obsługi motocykla, potem mamy sprawdzenie, czy dany kursant umie przetoczyć motocykl. No motocykl też swoje waży, stąd też się pewnie bierze takie zadanie egzaminacyjne. Natomiast później przechodzimy do zadań już z jazdy na placu manewrowym. Są to zadania z prędkości wolnych, czyli typu właśnie zawracania, ponieważ do tego możemy przyrównać zadanie jazdy w trakcie cyfry 8 jako zawracanie na jezdniach. Mamy przejazd slalomu wolnego, jest to przejazd dwukrotny. To też są zadania, które odbywają się przy małych prędkościach, które później weryfikuje nasze parkowanie na mieście, gdziekolwiek jakieś manewrowanie przy supermarketach. Mamy następnie zadania szybsze, czyli na przykład omijanie przeszkody z lewej i z prawej strony. To też będzie weryfikowało później na drodze nasz czas reakcji względem, nie wiem, piłki, która przyleci nam przez jezdnię zwierzęcie, czy nawet na przejściu dla pieszych, żebyśmy mieli umieć sprawnie ominąć przeszkodę, czyli czas reakcji tutaj. Następnie mamy też slalom szybki. Jest to slalom między pachołkami. Tutaj liczy się czas przejazdu. To się przełoży na drodze też właśnie w stosunku do omijania jakichś przeszkód, szybkiej reakcji, czy umiemy pracować rollgazem, bo oczywiście te wszystkie zadania to są i nic innego jak operowanie wszystkim, czyli rollgazem, hamulcem, sprzęgłem, jakże i balast ciałem. Tak? To nie jest tylko takie suche przejechanie zadania egzaminacyjnego. Przynajmniej ja tak staram się uczyć kursantów, aby umieli operować każdym manetką tutaj w motocyklu, każdym możliwym sposobem.
2: Powiedziałeś, że trzeba być wypoczętym przede wszystkim, tak, siadając na motocykl, a jak się przygotować ubiorem? Jaki strój jest ważny?
3: Tak, no właśnie, co do ubioru, wiadomo, lato kusi do tego jeździć na krótki rękaw, tak zwanego na stróbka, tak? No nie powiem, jest to może i przyjemne, jak mamy powiew wiatru, natomiast tutaj myślę, że powinniśmy troszkę za bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Na pewno spodnie motocyklowe, czy to jeansowe, skórzane, czy materiałowe. Do tego buty motocyklowe też by się zdały powyżej kostki z twardymi podeszwami i z czubkiem palców, oczywiście też twardym. Kurtka motocyklowa, tu tak samo mamy wybór od skórzanych po zwykłe kurtki, po skórki materiałowe. Mamy też wybór zbroje, co na przykład jak komuś bardzo doskwiera lato. Zbroja motocyklowa jest cała z siatki, poza miejscami, gdzie są oczywiście ochraniacze typu barki, plecy i łokcie. No i rękawice motocyklowe też to powinno być. Ogólnie motocykl powinien zadbać o to, bo tak naprawdę ubiór to jest bezpieczeństwo. W tym przypadku my sami musimy zadbać o ten ubiór i my sami powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo, kupując takie ciuchy, które nam sprawią, że chociaż odrobinę tego bezpieczeństwa na motocyklu będziemy mieli.
2: No i kask.
3: No kask to tu mówimy tak, jak najbardziej nie powinniśmy tutaj żałować pieniędzy na kask, nie szukać najtańszych ofert, które są na rynku, tylko jednak zasięgnąć języka, czy to na forach internetowych, czy w sklepie motocyklowym, aby ktoś nam dobrał kask do naszej jazdy i ten kask, żeby też był odpowiednio bezpieczny, bo nie oszukujmy się, głowa tutaj w tym momencie jest najważniejsza, tak?
2: A jakie wykroczenia najczęściej popełniają motocykliści? To jest przekroczenie prędkości chyba, prawda?
3: Tak, no, najczęściej jest to przekroczenie prędkości w terenie właśnie zabudowanym, wiadomo, prawda? Mówimy tu o też wyprzedzaniu na trzeciego, podwójne linie ciągłe, coś to się zdarza wśród motocyklistów najczęściej.
2: Czyli możemy sobie podsumować, jeździć na motocyklu, ale wszystko z głową.
3: No pewnie przede wszystkim bezpieczeństwo, tak? Zadbajmy o nas, zadbajmy też o siebie, zadbajmy o innych przede wszystkim na drodze i wszyscy starajmy się na tej drodze pomieścić.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Tkacz, instruktor nauki jazdy, był moim i Państwa gościem.
3: Dziękuję bardzo.
2: Świętokrzyskie musi rozwijać się na sportowo. Nasz region nie wypada najlepiej na tle pozostałych województw pod wieloma względami. Piłkarsko powinno to wyglądać lepiej, gdyż nie brakuje u nas zdolnych zawodników. Pomóc w rozwoju mogą byli koroniarze Kamil Kuzera i Jacek Kiełb, którzy stworzyli wyjątkowy projekt mający na celu podnoszenie umiejętności młodych piłkarzy. Gośćmi Radia SK są osoby mocno kojarzone z Koroną Kielce, były piłkarz i trener pierwszego zespołu Kamil Kuzera i Jacek Kiełb, piłkarz 50-lecia Korony Kielce. Cześć panowie, witam was.
4: Witamy serdecznie.
5: Dzień dobry.
2: Obaj napisaliście piękne historie w Koronie, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o waszym projekcie, w który obecnie angażujecie się najmocniej. Wszystko zaczęło się bodajże w październiku, kiedy powstała właśnie szkółka piłkarska, którą obecnie prowadzicie. Powiedzcie, czy odczuwacie coś takiego, że jesteście autorytetem i wzorem dla tej młodzieży, biorąc pod uwagę, że obaj napisaliście piękne historie w Koronie na poziomie ekstraklasy?
4: To znaczy ja myślę, że w jakimś stopniu na pewno tak, ale...
2: Na poziomie ekstraklasy?
4: To znaczy...

0: kontakt z nami taki bardziej luźny, tak? Przed treningiem wiadomo, zawsze coś tam porozmawiamy czy coś, ale podczas treningu to już przynajmniej ja jestem bardzo, bardzo wymagający. Czasami nawet widać u mnie te emocje, jak chcę bardzo dużo przekazać tym dzieciom, ale to też jest forma dla mnie nauki, bo ja też się rozwijam, staram się to robić jak najlepiej. Staramy się te wszystkie takie rzeczy a propos nie tylko odżywiania, ale dodatkowych jakichś treningów jak najbardziej na tak wprowadzamy i ja cały czas mówię, żeby dzieci, w szczególności rodzice, omijały różnego typu takie szybkie fast foody czy coś, żeby nie jedli tego przed treningami, że jednak to można zastąpić jakimś owocem, jakimś batonikiem energetycznym. Są zdecydowanie lepsze rzeczy i myślę, że dzieci, jak my już będziemy od takiego małego im wpajać właśnie mniej więcej takie praktycznie podstawy, tak, o których my tak naprawdę dowiadywaliśmy się może później niż takie dzieci, bardzo mocno im to wyjdzie wszystkim na plus.
1: A te wasze nazwiska przyciągają nowych adeptów futbolu do waszej akademii. Sami jesteście chyba taką najlepszą reklamą waszej szkółki, prawda?
2: Wiesz co, myślę, że nazwiska na pewno nie przeszkadzają. One pewnie pomagają i jesteśmy kojarzeni. Natomiast jakość tej pracy, tak? Jakby jeszcze zahaczając o poprzedni temat, ale on się powinien uzupełnić. Ten ogólny rozwój, właśnie po to między innymi powołaliśmy fundację. Dlatego, żeby my nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. My oczywiście znamy się, my znamy podstawy żywienia, tego wszystkiego, okej. Natomiast jesteśmy otwarci na współpracę i ta fundacja da możliwość współpracy, bo jeżeli ktoś się zna na wadach postawy, a to jest naprawdę dzisiaj duży problem. Dzisiaj wychowanie podstawowe, wychowanie fizyczne, wiemy o tym, że trzeba to robić lepiej i więcej, tak? Ale my tego też nie damy rady zrobić, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę, mamy pewne pomysły co do może ludzi i zakresów tego, w jaki sposób jeszcze pomóc, jeszcze może przebadać, może dać dodatkowe narzędzia rodzicom i dzieciom też do tego, żeby pewne rzeczy korygować, niwelować. Jesteśmy otwarci i będziemy taką opcję, powiedzmy, dawać do tego, żeby wszyscy mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy, niekoniecznie może naszej. Być może wejdziemy w współpracę z daną instytucją, która nam to zagwarantuje, którą wiedziemy, że okej, jest to fajny dodatek do tego całościowego treningu i procesu rozwoju młodego człowieka. Jeżeli on... Okej, dzisiaj każdy chce grać w piłkę, ale wiemy, że procent tych piłkarzy jest bardzo mały. Ale finalnie, jeżeli będziesz pracował nad sobą, będziesz lepszym człowiekiem, bo sport przede wszystkim łączy, rozwija, kształtuje, będzie to wszystko dla ciebie na plus w życiu. Nie wiem, czy będziesz piłkarzem, ale na pewno będziesz człowiekiem zdrowym. To jest jakby dla nas najważniejsze. Sprawia nam to ogromną radość i to jest najważniejsze, patrzeć jak ci chłopcy rosną. Za chwilkę startują ligi, bo to też chcemy troszeczkę my osobiście się więcej zaangażować, żeby mieć też pogląd na to, w jaki sposób danemu zawodnikowi możemy pomóc. Czyli tutaj dojdzie do tego obserwacja tych meczów, w miarę możliwości oczywiście, które ci chłopcy rozgrywają i po prostu ukierunkowanie treningu na konkretne rzeczy i konkretne, powiedzmy, braki w tym, co my dostrzeżemy, bo tak jak powiedzieliśmy, te małe grupy jesteśmy w stanie dzisiaj tak, może złe słowo to selekcjonować, ale dobierać pod kątem treningowym, żeby w miarę te pozycje na boisku i też detale, nad którymi pracujemy, żeby one były spójne, bo to jest dla nas bardzo ważne, bo zdajemy sobie sprawę, że przychodzą do nas młodzi piłkarze, czy też adepci piłki, szukają u nas doświadczenia, tego, którego nie zdobędziesz, tego się nie nauczysz. Praktyka jaką posiadamy, czyli gra w europejskich pucharach, czyli gra na w najwyższym poziomie, to naprawdę jest coś, czego nie... To po prostu musisz przeżyć i pewne sytuacje boiskowe tym chłopcom nakreślić i w tym kierunku idziemy.
1: To powiedzmy sobie o tej fundacji jeszcze przy okazji. Co to jest za fundacja, jak się nazywa i jakie są główne założenia?
2: To fundacja Wychowani na Boisku, tak? I tak się nazywa i ona już jest pełnoprawnym podmiotem i już zaczyna funkcjonować. Głównym celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi, tak? I fundacja otwiera pewne furtki. Wiadomo, że na pewne rzeczy trzeba czasu, ale stworzenie warunków dla dzieci, młodzieży, dostępności do sportu, to jest dla nas najważniejsze, tak? Bo jedno nie wyklucza drugiego. Wyjdziemy z taką ofertą niedługo do firm, do ludzi prywatnych, którzy będą chcieli wspierać taki podmiot jak fundacja i myślę, że to będzie z korzyścią dla ogółu, tak?

0: w tym kierunku to powołaliśmy i mam nadzieję, że będzie fajny odzew z tego.
1: Nie mogę nie zapytać, co w przypadku, gdy trener Kamil Kudzera otrzyma ofertę klubu z Ekstraklasy czy też pierwszej ligi i zechce ją przyjąć?
0: Co w przypadku? Myślę, że na tyle zbudowaliśmy dzisiaj już fundamenty pod to, żeby to funkcjonowało. Natomiast jakby warunkiem i myślę nienegocjowalną rzeczą jest taką, że jeżeli zaangażowaliśmy się wspólnie, jest to podmiot, który stworzyliśmy wspólnie, to w momencie, kiedy ja pójdę gdzieś do pracy, będę starał się zastrzec to, żeby w tym uczestniczyć. Naprawdę dzisiaj, nieważne gdzie pracujesz, jesteś w stanie przyjechać. Nie wiem, czy to będzie 3 razy w tygodniu, ale jesteś w stanie się pojawić, jesteś w stanie się zaangażować. Także to, myślę, nie stanowi żadnej bariery.
1: A jak odczuwasz taki przeskok między pracą z pierwszą drużyną Korony, a szkoleniem takim dzieci i młodzieży?
0: Wiesz co, kurde, to jest fantastyczne. Ja jak przychodzę z tego treningu, trening profesjonalny, nazwijmy to, z zespołem takim seniorskim, to jest zupełnie inna praca. Zupełnie inna praca, zupełnie inni ludzie, inne nastawienie, czasami niwelowanie złych nawyków. Tutaj masz gąbki otwartych ludzi, którzy przychodzą do ciebie i oni chcą od ciebie konkretnych rzeczy, tak? Chcą pomocy, chcą rady. Dla mnie osobiście ja dzisiaj czuję się naprawdę fantastycznie. Wręcz się nie mogę doczekać tego, aż będzie trening, tak? I znowu będę mógł popracować. Jest to inna praca, ale naprawdę mega fajna i przede wszystkim mega fajna misja i to jest najważniejsze dla mnie. Jestem przy piłce innej, ale jestem cały czas przy piłce, cały czas to czuję i też do tego wszystkiego trzeba dystansu.
1: Ty jak byście ocenili kielecką infrastrukturę sportową? Jakie są u nas warunki do treningów? Czy jest problem w ogóle z boiskami?
0: Czy jest problem? Myślę, że czy problem? Na pewno chcemy więcej. Bo widać dzisiaj, jak to jest, jak duże zapotrzebowania są, jak dużo dzieci chce trenować. Dzisiaj to jest chyba, z tego co się nie mylę, około 4000 dzieci trenuje. Jest zrzeszonych w szkółki, w akademie i tak dalej. To jest bardzo duże dzieci. Nie możemy tego wypuścić. Musimy dać im absolutnie wszystko, co można dać. Wiemy, że też niektórzy ludzie pracują na to, żeby to rozwijać. Dlatego my też, jakby gdy spotkaliśmy się z ludźmi, z przedstawicielami miasta, z przedstawicielami Mosiru, naprawdę są otwarci. Naprawdę są otwarci. My nie chcemy od tego miasta ciągnąć. My chcemy zainwestować też swoje pieniądze w to, bo tak uważamy, że to jest normalna droga tego, że jeżeli chcemy coś od kogoś, to trzeba coś od siebie dać. I my pomożemy w budowie tej infrastruktury, ale no musimy dostać, powiedzmy, konkretne rzeczy do tego, żeby móc zainwestować też swoje pieniążki w to, bo to nie są też małe kwoty, tak, ale myślę, że trzeba tu naprawdę się mocno rozwijać, tym bardziej, że teraz chyba bardzo, bardzo na 2025 są bardzo mocne gdzieś tam granty, dotacje na to, żeby o tą infrastrukturę powalczyć i dlaczego mamy tego nie robić.
1: Już tak powoli kończąc, zapytam, macie już plan na swoją szkołę, co chcecie osiągnąć, jakie cele przed sobą stawiacie, już macie taki plan?
2: Plan taki finalny, myślę, że ciężko postawić sobie taki target końcowy, że dążymy do tego i koniec, kropka. Myślę, że to jest cały czas rozwijanie się. To, co Kamil wcześniej powiedział, szukanie tutaj rozwoju poprzez łapanie i wchodzenie w jakąś współpracę z różnymi jednostkami sportowymi i skupienie się tutaj na tym, żeby z treningu na trening to wyglądało coraz lepiej. My się naprawdę staramy, żeby to było profesjonalnie. Wiadomo, nie zawsze tak wychodzi, bo są momenty w treningu, w których trzeba gdzieś dzieciom pewne rzeczy gdzieś wytłumaczyć. Każdy będzie dorastał, ale pamiętajmy, że co chwilę też będą przychodziły nowe dzieci, tak? I ta praca cały czas się tak będzie kręcić, a my będziemy tylko i wyłącznie szczęśliwi, jeżeli już za jakiś czas zobaczymy, że mamy jakichś zawodników, którzy rzeczywiście złapali jakiś poziom i będą mogli w przyszłości powiedzieć, że też troszeczkę tej szkółce piłkarskiej troszkę zawdzięczają. No, bylibyśmy naprawdę bardzo wdzięczni, na tym chcielibyśmy się w tym momencie skupić. Nie mamy jakiegoś takiego końcowej mety, że dążymy do tego i koniec, kropka. No nie, no ile będzie można, tyle się będziemy chcieli rozwijać i to jest nasze takie właśnie hasełko na to wszystko.
1: To czego wam życzyć na sam koniec? Co wam daje taką satysfakcję? Jakie macie marzenia do spełnienia?
0: Czego nam życzyć? Ja myślę, czego życzyć Kielcom ogólnie, województwu, tak, żebyśmy się po prostu nie zatrzymywali. Idźmy po swoje i dążmy do tego, żeby właśnie tego deadline'u nie było, żeby nie było tej mety. Cały czas walczmy o coś więcej, tak, jeżeli w naszym przypadku zbudujemy boisko, będziemy mieć swoją bazę, będziemy dążyć do tego, żeby tego było więcej i to jest naturalna rzecz. Cieszmy się tym, co mamy, walczmy o to, co jest przed nami. Nie wiemy, nie ma nigdy meta, nigdy w sporcie nie istnieje, tak, zawsze pojawiają się nowe wyzwania i na te nowe wyzwania mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć jako duża grupa kieleckich, nazwijmy to, trenerów i inicjatorów sportowych do tego, żebyśmy się naprawdę czuli mocni, czuli potrzebni i przede wszystkim, żebyśmy byli razem, bo to jest dla nas najważniejsze. Piłka nożna w Kielcach ma łączyć ludzi i mam nadzieję, że wkrótce bardzo mocno do tego dążymy i staramy się też do tego doprowadzić, żeby wkrótce usiąść przy stole przysłowiowym i porozmawiać ze wszystkimi, absolutnie ze wszystkimi, bo ktoś, kto jest w sporcie, na pewno chce dobrze. A pojawiają się różne głosy, dlatego trzeba to wszystko zjednoczyć i iść w jednym kierunku pod tytułem rozwój i przyszłość świętokrzyskiego.
2: Musimy jeszcze tylko pamiętać, że my tego nie robimy tylko i wyłącznie dla siebie, dla naszego widzimisię, tylko dla rozwoju dzieci, tak. I to powinien być nasz wspólny cel. Rozwój każdego dziecka. Naprawdę. Każdego. My wiemy, że jesteśmy w stanie pomóc każdej akademii, każdemu dziecku i bardzo mocno wierzymy, że dojdzie do właśnie między innymi takiego spotkania i obierzemy taki wspólny cel. Bo jednak nie chcemy, aby to był wyścig o dzieci, tylko żeby to był o to, żeby mieć takie dziecko, tylko żeby to był wyścig o rozwój każdego dziecka, żeby każde dziecko miało możliwość rozwoju, czy to jest akademia, czy to jest szkółka, nieważne. To jest współpraca, proszę pamiętać, absolutnie żadna konkurencja. Gdybyśmy chcieli zrobić taką konkurencję, to byśmy założyli akademię. I myślę, że to wtedy mogłoby być tak odbierane, ale to jest szkółka, szkolenie każdego dziecka, rozwoju i jeżeli tylko my będziemy mogli też pomóc jakiejś akademii, czy jakiemukolwiek innemu tworowi piłkarskiemu, to my zawsze jesteśmy na to chętni i otwarci, tym bardziej, że właśnie za chwilę ruszamy na taki turniej charytatywny. Też bardzo mocno będziemy działać właśnie w tym kierunku, żeby nie tylko trenować, ale też żeby pomagać, bo są takie osoby, które potrzebują tej pomocy, no ale to więcej takich informacji właśnie na naszej stronie Szkółka Piłkarska na Facebooku, proszę sobie śledzić, Jacka Kiełba i tak samo na nowo założonej fundacji WMB Wychowanie na Boisku i tutaj będzie coraz więcej informacji. Jeżeli będziemy mieli ludzi, którzy będą chcieli nam pomóc i będą w stanie, to jak najbardziej zapraszamy, bo nie ukrywamy, że nie jesteśmy w 100% w stanie wszystkiego sami załatwić, jednak tej pomocy będziemy potrzebować.
1: I tutaj postawimy kropkę. Kamil Kuzera, Jacek Kieł byli moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
3: Magazyn lokalny.
4: Od dziecka interesuje się modą. Obecnie prowadzi serię Jak się noszą Kielce na TikToku i Instagramie. Olga Perczak-Buda pokazuje w ten sposób, że kielczanki potrafią być modne.
5: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i państwa gościem jest Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie i TikToku i zresztą działa szeroko w social mediach. Cześć, Olga.
6: Cześć, dzień dobry wszystkim.
5: Chciałabym, żebyśmy poznali cię trochę bliżej. Skąd w ogóle pochodzisz? Jesteś Kielczanką?
6: Tak, jestem Kielczanką, urodziłam się w Kielcach i tak naprawdę tutaj większość swojego życia spędziłam. Miałam krótki epizod na studiach w Warszawie, natomiast zdecydowałam się też wrócić do Kielc, dlatego że jest to moje miasto rodzinne i ja się tutaj po prostu czuję jak ryba w wodzie.
5: Skąd wzięło się twoje zainteresowanie modą?
6: Chyba od dziecka. No to też jest bardzo związane z tym, że moja mama uwielbia ubrania, uwielbia się stylizować i to też gdzieś tam u mnie się mocno zakorzeniło właśnie przez mamę, przez moją ciocię zresztą, bo wychowywałam się głównie wśród kobiet w domu. Zdecydowanie żeńska część była dominatorami. Natomiast myślę, że właśnie to tak z czasem u mnie coraz bardziej się rozwijało. Ja też zawsze wyrażałam się właśnie przez ubrania. Ja pamiętam, jak w szkole, w liceum chciałam być taką indywidualistką, szukałam swojego stylu. Niekoniecznie zawsze nauczyciele to lubili, więc miałam czasem z tym problemy, jak wyglądam w szkole. Natomiast tak jak mówię, no to cały czas rozwija się we mnie, to jest taka pasja, no to jest po prostu rzecz, która sprawia mi niesamowite szczęście w moim życiu.
7: Przed nagraniem zdradziłaś, że bardzo lubisz nosić marynarki, a ogólnie tak. Jak byś opisała też ten swój styl?
6: Myślę, że w tym roku on mocno się ugruntował, jeżeli chodzi o mój styl. Bardzo polubiłam minimalizm, klasykę, co też jest właśnie związane z marynarkami, ponieważ uważam, że to jest idealny dodatek do garderoby, jeżeli chcemy się ubierać właśnie klasycznie, ale nie nudno, czyli zakładamy coś na siebie w formie marynarki bądź jakiejś fajnej vintage kurtki, no i wtedy tworzy nam się mega ciekawa taka warstwowa stylizacja, więc to zdecydowanie, jeżeli chodzi o taki mój konik, to są marynarki.
7: A skąd wziął się pomysł na ten content, który robisz w social mediach? Ogólnie na prowadzenie tych kanałów?
6: Od zawsze, odkąd pamiętam, w 2012 chyba roku powstał Instagram, ja już wtedy zaczynałam działać. Poprosiłam mojego tatę, żebyśmy wybrali się do sklepu, żeby kupić iPhone'a, bo wtedy pamiętam, że Instagram był tylko kompatybilny z iPhone'em. Także już wtedy zaczęłam swoją działalność, no i zawsze chciałam właśnie pokazywać to, jak się ubieram, trochę swojego życia, natomiast od pewnego czasu mocno zakorzeniłam się w tym, że jednak moda stricte i pokazywanie tego, co lubię, co noszę i też pomaganie ludziom w tym, jak się stylizować, no bo nie ukrywajmy, ale takie filmiki w social mediach są teraz ogromną dawką inspiracji dla ludzi i to tak naprawdę mnie mocno zmotywowało, żeby iść w tym kierunku, bo zawsze gdzieś tam dostawałam komplementy, że fajnie wyglądam, a skąd mam to, a gdzie kupuję takie rzeczy, a gdzie takie, więc to jest taka duża motywacja była właśnie do prowadzenia mojego kontentu modowego.
7: Czyli ludzie reagują, piszą do ciebie w też wiadomościach prywatnych, dopytują?
6: Tak, dokładnie. Teraz właśnie odkąd w ogóle powstała cała seria Jak się noszą Kielce, bardzo dużo mam co chwilę zapytań, skąd jest to, skąd jest to. Teraz nawet są pytania, gdzie chodzę do fryzjera, więc naprawdę trochę się z tym, że tak powiem, nieśmiało czuję, ale bardzo się cieszę, że w końcu jakby jest odbiór i ludzie zaczęli doceniać i jakby angażować się w to, co właśnie teraz tworzę.
7: Właśnie, Jak się noszą Kielce? Co to jest za seria?
6: Jak się noszą Kielce to seria, która ma na celu pokazać, że kielczanki potrafią się stylowo, fajnie i modnie ubierać, że my mamy swój styl, więc na moim celu jest po prostu chodzenie po ulicy Sienkiewicza, bądź tutaj w centrum i szukanie stylowych kobiet, które chętnie podzielą się dla mnie, do moich obserwujących, co mają dzisiaj na sobie.
7: Jak reagują te osoby, do których podchodzisz?
6: To zależy. Zdecydowanie większość osób bardzo fajnie reaguje. Już gdzieś nawet jakieś dziewczyny, kobiety zauważają, że ja to ja, że prowadzę tą serię. Fajny jest odbiór, natomiast jest dużo też odmów niestety. Tutaj zazwyczaj odmowa jest na zasadzie, że ktoś się wstydzi, nie chce się pokazać, albo że źle wygląda. No co jest w ogóle kompletnie niezgodne, bo uważam, że naprawdę dziewczyny wyglądają super w Kielcach, dlatego ta seria powstała, bo uważam, że akurat Kielce dotychczas poza działalnością taką, jaką jest Off Fashion i ten konkurs dla projektantów, no mało ma związane z modą i z racji takiej, że ja tu jestem, ja kocham to miasto, uwielbiam tu żyć, to tu chciałam coś takiego pokazać, że w Kielcach też jest fajnie, też potrafimy się ubrać, więc no apeluję do dziewczyn, żeby nie wstydziły się dzielić, co mają na sobie.
7: Właśnie uprzedziłaś już moje pytanie po trosze, jak się noszą kielczanki? A do panów też podchodzisz, czy nie?
6: Do panów jeszcze nie podchodzę. Nie. Podeszłam raz do chłopaków, bo miałam taki pomysł na to, żeby pokazywać też, jak się noszą Kielce nocą, czyli po prostu łapać ludzi i pokazywać, co mają na sobie, wychodząc, że tak powiem, w cudzysłowie, na miasto. Natomiast głównie tutaj grupą docelową tych treści są na razie kobiety. Mężczyźni też się odzywają. Mam komentarze od mężczyzn, którzy bardzo aprobują stylizację niektórych pań. Natomiast jak się noszą kielczanki? No każdy każda z nas ma super styl, zdecydowanie. Aż mnie to po prostu czasem zadziwia, jak pięknie potrafią wyglądać dziewczyny czy kobiety w Kielcach na ulicy. Przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że my jako Kielczanki bardzo lubimy szukać właśnie perełek. Dziewczyny szukają części swoich stylizacji na bazarach, w lumpeksach, na Vinted. No to jest niesamowite, że my potrafimy się świetnie ubrać stylowo, klasycznie i przede wszystkim niskobudżetowo, tak, że pokazujemy, że nie musimy być ubrane od góry do dołu w Chanel, co oczywiście tego nie krytykuję, ale właśnie uważam, że ta seria cieszy się takim powodzeniem, że pokazuje, że kobiety potrafią się ubrać fajnie i budżetowo w Kielcach.
7: Właśnie chciałam zapytać, jakie jest twoje podejście do tych ubrań z drugiej ręki? Co myślisz, czy kupujesz, czy właśnie second handy stawiasz na nie, czy niekoniecznie? Co o tym myślisz?
6: Ja kocham lumpeksy, uwielbiam second handy. Na Vinted, jeżeli chodzi o zakupy z drugiej ręki online, też czasami się pojawiam, natomiast tam bardziej sprzedaję ubrania niż je pozyskuję. Natomiast wracając do second handów, też kocham i to też jest zasługa mojej mamy, bo jak byłam dzieckiem, to jeździłyśmy na lumpeksy, pokazywała mi fajne miejsca, oczywiście niestety do tej pory one już się nie utrzymały, ale bardzo lubię chodzić do lumpeksów. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w stanie tam znaleźć naprawdę niesamowite rzeczy. Tutaj odniosę się stricte do marynarek, bo ja w lumpeksach po prostu chodzę na łowy marynarkowe. I w cenie 30, 50 do 100 zł max jesteśmy w stanie znaleźć super jakościową marynarkę, nie wiem, 100% bawełna, podszewka z wiskozy, tak? Nie jest to poliester, coś, co się upocimy, niefajnej jakości materiały, tylko rzeczywiście to są dobre jakościowe produkty, które tak naprawdę mamy ze sobą na lata, no bo marynarkę kupimy dobrej jakości, to mamy ją w garderobie i ona dorasta razem z nami tak naprawdę.
7: Ale przed tobą też nowa seria. Jaka to będzie seria, o czym będzie mowa?
6: Tak, no właśnie w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałam, że ja kocham szukać w lumpeksach marynarek, więc to jest moja kolejna seria. Ona się będzie nazywała, tak myślę, na razie jeszcze nie jestem pewna, ale właśnie lumpeksowy tour, czyli gdzie znaleźć marynarki w Kielcach. I to również będzie seria stricte do Kielczanek, gdzie będę po prostu chodzić po tych swoich lumpeksach i pokazywać, jak szukać marynarek, gdzie można znaleźć te marynarki, czym się w ogóle tak naprawdę kierując, wybierając marynarki z lumpeksu. Więc to będzie kolejna seria na moim profilu.
7: A coś o bazarach?
6: O bazarach, tak jak najbardziej będzie też, kolejne będą kontynuacje, dlatego że ta pierwsza część bardzo duży miała fajny, pozytywny odzew. Dużo dziewczyn w ogóle się mnie pytało, a które to stanowisko, gdzie znalazłaś te spodnie, czy w ogóle nawiązał się taki dialog, że dziewczyny zaczynały pisać, że kto będzie na bazarach, kupi spodnie, ja mu wyślę, zapłacę i proszę mi przesłać spodnie, więc jest też bardzo fajne. Więc tak, bazary też jak najbardziej. No akurat tutaj, jeżeli chodzi o bazary, to jest tak pół na pół, dlatego że o tyle, o ile w lumpeksach jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę za dobrą cenę super jakościowe ubrania, marynarki z dobrym składem, no to już na bazarach niekoniecznie. Natomiast dla takiej anegdotki powiem, że z mojej poprzedniej serii właśnie, gdzie szukałam spodni, takich szerokich, zwiewnych, to znalazłam czarne spodnie za 20 zł, szerokie, z luźną nogawką i z wysokim stanem, gdzie skład to było 50% wiskoza, 45% poliester i 5% elastan. Więc skład jest o wiele lepszy niż spodnie z Zary, tego samego typu, za 150 zł. Więc to jest akurat fajna część, że w bazarach też można znaleźć super rzeczy i lepsze jakościowo niż w sieciówkach.
7: No pewnie trzeba troszeczkę też czasu poświęcić, bo tak jak w lumpeksach, bo to jednak jest czasochłonna rzecz, żeby coś tam znaleźć, szczególnie w lumpeksach, prawda?
6: Tak, dokładnie, no i też warto sprawdzać skład, zanim zdecydujemy się na jakiś zakup.
7: Czyli stawiasz na teraz zresztą ta świadomość konsumentów wzrosła, jeśli chodzi o to, co kupujemy. Wcześniej nie patrzyło się tak na te metki.
6: Nie, kompletnie. Ani nie patrzyłyśmy na to, co mamy na sobie, czy mamy tkaninę i materiał, który pozwala nam oddychać. jechać. No a nie oszukujmy się, jak jest lato, upał 35 stopni, 30 stopni, no to jednak miło jest założyć coś, co oddycha razem z nami, tak? Tkaninę, która jest dobra, materiał typu bawełna czy właśnie wiskoza, a nie poliester, więc bardzo się cieszę, że wszystko to idzie w tym kierunku, że my jesteśmy coraz bardziej świadome, że okej, konsumpcjonizm jest cały czas i jakby nie ukrywajmy, że tego nie ma, no bo gdyby nie było, to wszystkie po prostu sieciówki by padły, ale fajne jest to, że zwracamy na to uwagę, że szukamy perełek, które są przede wszystkim dobre jakościowo i dobre cenowo.
7: Na Instagramie, jak cię podglądałam, to gdzieś blisko 7 tysięcy obserwujących, prawda?
6: Tak.
7: Zbliżasz się. A na TikToku jak to wygląda? Nie mam TikToka, więc muszę zapytać.
6: Na TikToku, jeżeli chodzi o obserwujących, to pierwsza rolka dała ogromny boom, bo z tej pierwszej rolki, która też była pierwszą rolką na Instagramie, przybyło 1000 osób, a z racji takiej, że ja w ogóle nie prowadziłam wcześniej TikToka, przyznam się bez bicia, randomowo po prostu wrzucałam jakieś filmiki, które zmontowałam i raczej odbiór tego w ogóle żadny był zerowy, bardziej znajomi lubili moje filmiki, które wcześniej publikowałam i po tym pierwszym odcinku przybyło 1000 osób, więc też całkiem sporo, jak tak. Z jednego filmiku. Teraz jest ponad 1000, no ale zaczynałam przed moim pierwszym odcinkiem, jak się noszą Kielce, z 80 obserwującymi.
7: No to wzrost jest dosyć spory.
6: Tak.
7: A jak myślisz, jak osiągnąć ten sukces w social mediach? Czy to jest tak, że bo jak podglądałam ciebie, to u ciebie też widać takie wysokie poczucie estetyki, nie tylko to, jak ty wyglądasz, ale te zdjęcia, to wszystko jest utrzymane w takim fajnym klimacie, tonie. Bardzo to widać na pierwszy rzut oka, nawet kolorystyka.
6: Dziękuję przede wszystkim. Natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą w social mediach to jest dawanie wartości ludziom. I to zawsze, to obecnych czasach przekłada się, powiedzmy, że na sukces właśnie na Instagramie czy na TikToku, kiedy my nie tylko wrzucamy właśnie ładne zdjęcia, ładne filmiki, ładnie zmontowane rolki pod super piosenkę, tylko teraz ludzie szukają czegoś, wartości. Więc ja myślę, że właśnie ostatnio przez ten miesiąc cały mój profil zmienił się mocno i to, jaki content publikuję. I właśnie to bardzo fajny odbiór wywiera u ludzi, dlatego że widzą po prostu, że można ubierać się fajnie, stylowo i budżetowo.
7: A czy myślisz, że teraz w ogóle możemy mówić o takiej rzeczy jak moda? Czy coś jest modne, niemodne? Czy to teraz się troszeczkę tak zaciera, że tak naprawdę możemy nosić wszystko, tylko odpowiednio dobrane, odpowiednio skomponowane i jest fajnie?
6: Tak, dokładnie, ale jeżeli chodzi w ogóle o kwestie mody, trendów i tego, co jest modne, no to jesteśmy na chwilę obecną, ja przynajmniej tak to widzę, kiedy przeglądam Instagrama innych twórczyń modowych, czy wchodzę na Pinteresta, bo uwielbiam szukać swoich inspiracji dla siebie na Pintereście. Widzę, że właśnie moda bardzo powraca. To, co było modne w roku 2000, jest teraz znowu modne. To jest po prostu niesamowite, a najbardziej w tym wszystkim mi się podoba to, że pomimo, że są trendy, które się mocno wyznaczają na wybiegach w zależności od sezonu, to my już nie idziemy ślepo w tych trendach. One oczywiście gdzieś tam zawsze z tyłu głowy je mamy, ale patrząc na Kielczanki, tutaj się odniosę, że każdy ma swój styl mimo wszystko i właśnie posiadając swój styl, każda kobieta gdzieś jest w stanie przemycić ten trend, coś, co jest teraz modne, no i to jest super. Tak uważam.
7: Ja dziękuję dzisiaj serdecznie za rozmowę. Gratuluję oczywiście wszystkich obserwujących i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Przypomnę, że moim gościem była dziś Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie, TikToku, ale też, tak jak opowiedziała, przed sobą ma inne wyzwania, inne serie, także zapraszamy do obserwowania. Dziękuję serdecznie.
8: Dziękuję pięknie.
4: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
7: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
9: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrasików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają.

0: rozwoju jest skryty. I niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
1: A jakie są objawy tego nowotworu?
0: Czy objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. Znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości, takimi innymi objawami poza wyczuwalnym guzkiem może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
1: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: No tutaj na pewno taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowania na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone, jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niskarodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
1: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, że tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
1: Proszę opowiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
0: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia i badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
1: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
0: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiące. Wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej, najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne, dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokoi nas, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest taki kulistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakichś nieprawidłowości. Samobadanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi, wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, dwa miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy dwa miesiące temu i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
1: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
0: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu odpowiednią substancją, albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnie zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład poprzez szczepionerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
1: Przed czym to badanie nas może uchronić?
0: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tę sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
1: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
0: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
1: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: Ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. i zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania i bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
1: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
0: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy. W dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były u ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych i zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to mi się badało. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, tak jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem widzimy zwycięstwo.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyny w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu też była to sobota. W ostatnim weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach i ja nie uznaję takiego w takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię. I myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świadomość pacjentów w Kielcach jest coraz większa. Profilaktyczne wizyty u fizjoterapeuty są już niemalże codziennością. Konsultacje mogą znacząco poprawić komfort życia na wielu płaszczyznach. Warto zatem regularnie odwiedzać tego specjalistę, nie tylko przy okazji kontuzji czy urazów.
4: Dzień dobry, nazywam się Błażej Opałka, jestem magistrem fizjoterapii.
3: To zapytam w takim razie, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Ciebie Kielczanie?
4: Kielczanie niewątpliwie najczęściej zgłaszają się do mnie z problemami z kręgosłupem, jakimiś urazami, których doznali podczas sportów. Nie ukrywam, że najczęściej są to urazy, kiedy Kielczanie stwierdzają, że nagle w pewnym momencie podejmą wzmożoną aktywność fizyczną jak za dawnych lat i wtedy nieprzygotowany organizm zaskakuje ich jakimiś urazami. Rozgrzewka i rozciąganie jest podstawą uprawiania wszelkich czynności sportowych, aktywności sportowych. Rozgrzewkę można porównać śmiało do rozgrzania silnika. Jeżeli zaczniemy używać go od razu bez rozgrzewki, grozi to kontuzją. Można Można to również porównać do prostej zabawy plasteliną. Jeżeli nagle zaczniemy plastolinę wyginać we wszystkie strony, po prostu zacznie się niszczyć. Natomiast jeżeli najpierw ją rozgrzejemy, staje się tak samo jak mięśnie. Ścięgna elastyczna, dobrze ukrwiona, o wiele trudniej wtedy doznać kontuzji. Bardzo ważną rzeczą jest również prawidłowe wykonywanie ćwiczeń i rozciąganie po ćwiczeniach. Tylko rozciąganie spokojne, nieagresywne i to pozwala tak naprawdę uprawiać sport na spokojnie, bez kontuzji.
3: Czym jest ogólnie fizjoterapia? Czym się zajmuje ten dział?
4: Fizjoterapia jest to bardzo szeroki dział. Może pomagać pacjentom po różnych zabiegach operacyjnych. Również może być stosowana jako przygotowanie do zabiegów. Może również pomagać pacjentom w problemach przewlekłych, takich jak zwyrodnienia, jak problemy z kręgosłupem. Może pomagać przy wielu urazach. Może również być stosowana u sportowców dla podnoszenia ich wydolności, ich zdolności motorycznych. Także fizjoterapia jest naprawdę szerokim działem.
3: A jakie są sposoby powrotu po kontuzjach, urazach różnego rodzaju?
4: Też zależy, o jakich urazach mówimy. Jeżeli są to jakieś urazy, które wymagają ingerencji operacyjnej, mówimy tutaj wtedy o odpoczynku, później o powolnym wprowadzeniu kolejnych stopni ćwiczeń. Ewentualnie fizjoterapia przy urazach. Tutaj można to rozdzielić w ten sposób. Po urazach można zgłosić się do fizjoterapeuty, który zdiagnozuje pacjenta za pomocą paru testów, przeprowadzi wywiad z pacjentem. Na tej podstawie, jeżeli może w gabinecie postawić jakąś diagnozę, udziela porady, w jaki sposób pacjent może się zachowywać, jak może unikać przeciążeń, jakie ćwiczenia powinien wykonywać oraz jeżeli fizjoterapeuta uzna, że musi wysłać pacjenta do lekarza na dalszą diagnostykę, no to tak postępuje.
3: A co możemy naprawić, tak mówiąc w cudzysłowie, u fizjoterapeuty, będąc na wizycie?
4: U fizjoterapeuty możemy poprawić przede wszystkim na przykład wydolność, możemy poprawić jakieś dysfunkcje wynikające z różnych przeciążeń, urazów, jak i nie bójmy się tego słowa, jak konsekwencji naszego obecnie osiadłego dosłownie trybu życia, bo niestety w pracy najczęściej obecnie siedzimy, ewentualnie jeżeli nie siedzimy, to stoimy w sposób taki statyczny, mamy zdecydowanie mniej ruchu. Nasz organizm niestety przez tysiące lat ewoluował do obecnej postaci poprzez to, że nasi przodkowie musieli się bardzo dużo ruszać. I tysiące lat ewolucji nagle przerwaliśmy poprzez to, że siedliśmy przy biurkach, stoimy przy ladach, siedzimy bardzo dużo również w domu po powrocie. Bardzo mało osób, ale dzięki Bogu coraz więcej, zaczyna się ruszać. I myślę, że ten ruch jest taką najlepszą rzeczą, jaką można zrobić.
3: Praca przy komputerze i głowa wiecznie skierowana w stronę smartfona to chyba też jest duży problem tych czasów, nie?
4: Jest to bardzo duży problem. Nie ukrywajmy, dużo osób mówi, że tylko u młodzieży. Niestety nie tylko u młodzieży. Każdy w tym momencie tkwi w telefonie. Każdy sprawdza tam wiele informacji. Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Myślę, że jak ludzie by zaczęli sprawdzać w ustawieniach, ile czasu spędzają przed ekranem telefonu, byliby zdziwieni. Jest to niestety pozycja bardzo newralgiczna dla naszego kręgosłupa szyjnego. O ile patrząc się po pacjentach, można powiedzieć, że starsze pokolenia częściej miały problemy z kręgosłupem lędźwiowym, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, związane te problemy były z dźwiganiem, z nieergonomiczną pracą. O tyle ten kręgosłup szyjny nie był u nich aż tak eksploatowany. A w tych czasach ludzie siedzą właśnie przy tych biurkach, niekoniecznie mają dobrze ustawione ekrany komputerów, pochylają się do tych smartfonów, zapominają o tym, że tą rękę z smartfonem można po prostu unieść troszeczkę wyżej i zmniejszyć te przeciążenia.
3: Czy fizjoterapia jest też odpowiednia dla dzieci i seniorów?
4: Fizjoterapia jest dobra tak naprawdę w każdym etapie życia. U dzieci możemy bardzo wcześnie wykrywać różnego typu dysfunkcje, różnego typu wady postawy. Nie ukrywając, dzieci są bardzo wdzięcznym pacjentem, tylko przy współpracy również z rodzicem, poprzez odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne można naprawdę wiele tych wad postawy wyprostować. Sam jestem przykładem dziecka, które miało krzywy kręgosłup. Jako nastolatek zostałem zabrany do wspaniałego fizjoterapeuty, który dzięki dosłownie paru ćwiczeniom i zaleceniu mi chodzenia na basen wyprostował mnie. Później mamy nastolatków. Nastolatków, którzy, jak dobrze wiemy, mają różne ciekawe pomysły na życie. I najczęściej są to pacjenci już z jakimiś tam urazami sportowymi podczas przysłowiowego wygłupiania się. No i tutaj fizjoterapia może pomóc jako fizykoterapia, jako kinezoterapia, czyli leczenie ruchem. Następnie mamy pacjentów, grupę pacjentów taką od 30 do 60 lat, czyli ludzi pracujących, którzy przeciążają te kręgosłupy. Niestety często się nie ruszają. Czyli tacy pacjenci ze zwyrodnieniami, z przeciążeniami. No i dochodzimy później do tej grupy 60+, osób, które już mają jakieś tam swoje choroby. Ale tutaj największym problemem według mnie jest wydolność organizmu najczęściej, ponieważ wiele chorób ma ostrzejszy przebieg przez to, że ci ludzie po prostu mają słabą wydolność, nie ruszają się. Często słyszę, że na przykład, ja mam dużo ruchu, chodzę na działkę. Tylko niestety nie chodzi tutaj o chodzenie na działkę, o taki statyczny wysiłek. Chodziłoby o to, żeby raczej wyszli na spacer, przeszli się, poćwiczyli jakąś jogę, jakiś pilates. Nie mówię tu o jakichś zaawansowanych ćwiczeniach.
3: Jak można w takim razie zapobiegać urazom w codziennym życiu? Są jakieś takie sposoby, żeby się zabezpieczyć?
4: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim, jakby to nie brzmiało, odniosę się teraz do kotów. Każdy kiedyś widział, co robi kot po dłuższym leżeniu, po odpoczynku. Pierwsze, co robi, to się rozciąga. Myślę, że ciężko nam znaleźć na ulicy kota z chorym kręgosłupem, o ile gdzieś nie potrącił go samochód. Natomiast właśnie rozciąganie, po pierwsze, jakaś poranna, delikatna gimnastyka rozruchowa. Ja wiem, że ciężko znaleźć na to czas, ale osobiście często mówię pacjentom, że dobre jest chociaż 2, 3, 5 minut, ile znajdą. Chociaż się przeciągnąć, chociaż troszeczkę. To już przygotowuje nasz organizm do jakiegoś tam rozruchu i oczywiście również taka poranna rozgrzewka dobrze działa dla układu krążenia oddechowego. Więc myślę, że takie poranne rozciąganie, do tego jakieś ćwiczenia, ogólnie taki rozruch, to jest taka dobra inwestycja, bo jeżeli będziemy to stosować, to po prostu będziemy mniej chorować.
3: A jakieś takie masz złote rady, aby właśnie utrzymać sprawność ruchową na jak najwyższym poziomie?
4: Myślę, że praca rozpoczyna się już, nazwijmy to, za młodu. Im ktoś był sprawniejszy podczas tego swojego młodego życia, później dorosłości, tym dłużej zachowa tą sprawność. Jak rozmawiam z tymi seniorami już, no to zazwyczaj widzę, że ci pacjenci, którzy gdzieś tam uprawiali sport, oczywiście nie jakiś ekstremalny, są na o wiele lepszym poziomie po prostu zdrowia. Obecnie pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych, jednoznacznie mogę powiedzieć, że ci pacjenci, którzy uprawiali jakąkolwiek aktywność, jakąkolwiek gimnastykę, czy nawet w klubach seniora, o wiele szybciej wstają, mają o wiele mniej dłuższe dolegliwości bólowe związane właśnie ze stawami, z mięśniami. Jest to, nie ukrywajmy, dla mnie pacjent łatwiejszy. O wiele szybciej mogę takiego pacjenta postawić, szybsze mam efekty terapii, więc jak najbardziej ruch to zdrowie.
3: Czy osoby uprawiające sport, nawet w formie rekreacyjnej, są mile widziani u fizjoterapeuty?
4: Tak, jak najbardziej są mile widziani u fizjoterapeuty, ponieważ każdy ma jakieś urazy, każdy ma jakieś delikatnie niewłaściwe wzorce ruchowe, mało kto jest w 100% zdrowy. Można przez to uniknąć właśnie chociażby tych kontuzji, można odbyć taką konsultację, fizjoterapeuta wytłumaczy, jak się rozgrzać, jak wykonywać dany ruch, na przykład czasami, jeżeli specjalistą w jakiejś dziedzinie, jak się rozciągnąć, jak dbać po prostu o siebie na co dzień, lub też poprawić jakieś problemy, jakieś bóle, jakieś dolegliwości, jakieś odczucie zastania. Bo często jednak ci ludzie, którzy uprawiają taki sport amatorski, mówią, że nie mają problemu z tym sportem, ale przy jakimś tam ruchu oni czują się tacy to trochę zastali, że o, jego kolega to może coś tam zrobić, a ja nie mogę. Dlaczego?
3: Ograniczenia pewne.
4: Tak, takie ograniczenia. I tutaj tak naprawdę taką wizytą fizjoterapeuty można się dowiedzieć, co się dzieje, jak to się stało, jak to poprawić, no i poprawić swoją jakość życia po prostu.
3: A czy przykładowo noga po urazie już nigdy nie będzie taka sama jak była?
4: Ogólnie fizjoterapia w teorii zakłada możliwie najszybsze i możliwie jak najlepszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Po niektórych urazach można wrócić całkowicie. Wręcz bym powiedział, że po fizjoterapii niektórzy pacjenci są w jeszcze lepszym stanie niż byli, bo dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, zaczynają wdrażać te czynności na co dzień i z pacjenta, który od czasu do czasu miał problemy, w jakimś czasie mamy pacjenta, który naprawdę dobrze stoi ruchowo. Są niestety również pacjenci urazowi, u których niestety doszło do pewnych trwałych zmian w strukturze chociażby kostnej, w strukturze ścięgna, mięśnia i niektórzy pacjenci mogą nie odzyskać pełnej sprawności. Natomiast myślę, że o wiele lepsza maksymalna możliwa sprawność niż nie zrobienie z tym niczego.
3: A jak tą wydolność poprawić u fizjoterapeuty? Bo już wspomniałeś o tym, to jest ciekawy temat, chyba zwłaszcza dla osób uprawiających sport.
4: Poprawa wydolności tutaj może się wiązać z wieloma aspektami. Możemy mówić o wydolności na wysiłek, możemy tutaj mówić o takiej wydolności w życiu codziennym. Można poprawić się poprzez na przykład ćwiczenia różnego typu cardio, jakiś tam rowerek, albo wykonywanie takich ćwiczeń z niskim obciążeniem przez dłuższy czas. Jest wiele dróg tak naprawdę. Pacjentów jest wielu. Pacjenci mają różne jakieś tam swoje wizje tej wydolności. Ponieważ jeden pacjent będzie chciał pójść na siłownię i lepiej pracować pod ciężarem. Drugi pacjent będzie chciał lepiej jeździć na rowerze, pokonywać dłuższe dystanse. Będzie chciał pokonywać dłuższe dystanse w krótkim krótszym czasie, a komu innemu będzie zależało na tym, żeby jednak ten czas wysiłku sam w sobie się poprawił, żeby miał większy komfort. U kogo innego może chodzić o to, że po prostu przy najprostszym wejściu po schodach będzie łapał zadyszkę, nie będzie miał siły. Także tutaj jest to bardzo szeroki temat i ciężko go zamknąć w takiej małej kulce.
3: Duże tempo życia, dużo stresu też w pracy na ogół też powoduje spięcia pewnie niektórych partii mięśni. Co z tym możemy zrobić?
4: Tutaj świadomie muszę powiedzieć o jednym. Nasze czasy są niestety brutalne. Żyjemy o wiele szybciej, mamy ogromny przepływ informacji. To wszystko się nie odbija tylko na naszym ciele, którym zajmuje się fizjoterapeuta. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie. Odbija się również na psychice. I myślę, że u takich pacjentów, którzy doznają już takich problemów związanych ze stresem, nie jest ważna tylko fizjoterapia. Potrzebna jest też praca nad sobą, nad tokiem myśleniowym. Zdarzało mi się wielu pacjentów, których ciężko było poprawić ich napięcia, ich złą postawę, ale w momencie, kiedy pacjent zdecydował się jednak na włączenie jakiejś tam terapii u psychologa, psychiatry, zaczął sobie radzić z tymi problemami, poukładał sobie parę spraw w głowie, bodziec przestał być tak stymulujący dla mięśni, o wiele łatwiej się z nimi pracowało. Ze względu na fizjoterapię można mówić o problemach napięciowych, takich mocnych spięciach. Pewnie dużo osób czuje się, jak to często pacjenci mówią, jakby miał worek cementu na głowie, na karku. Po wizycie mówią, że na przykład, Boże, jakby ktoś ze mnie zdjął parę kilo, a tak naprawdę wizyta nie musi trwać długo. Czasami wystarczą naprawdę proste rzeczy. Natomiast może też to polegać na właśnie aktywności fizycznej, bo nie od dziś wiadomo, że dobra aktywność fizyczna może powodować w efekcie obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który niestety u osób poddawanych długotrwałemu, częstemu stresowi prowadzi do wysokich poziomów kortyzolu. I jest to, myślę, taki niezbyt przyjazny aspekt obecnego życia, bo jak spojrzymy się na postawy ludzi idących po ulicy, jako fizjoterapeuta dosłownie widzę ten stres na ulicy, te uniesione barki, tą głowę schowaną w barkach, zaciśnięte zęby i to nawet nie ze względu na to, że obecnie mają jakieś nerwy, tylko dużo pacjentów po prostu zaciska przewlekle. Tak, przewlekle zawsze wyciskają zęby i tutaj znowuż musimy jeszcze bardziej rozszerzyć sytuację, bo już nie tylko fizjoterapeuta, ale też na przykład stomatolog, który może tutaj włączyć swoje leczenie różnego typu. Nie chcę już tutaj jakby nikogo polecać, ale warto poszukać, jeżeli ma się problem na przykład ze zgrzytaniem zębów, jeżeli partner mówi państwu, że zgrzytacie zębami w nocy, że słychać takie charakterystyczne szuranie, albo zauważycie u siebie, że jednak te zęby są jakieś takie starte. Myślę, że warto wybrać się albo do fizjoterapeuty, który się zajmuje tymi problemami, albo odbyć wizytę u stomatologa, który zajmuje się tego typu tematyką. Ewentualnie my też odsyłamy do lekarzy, bo tutaj no, też jest droga na przykład różnego typu ostrzykiwań, ale tu już wolę zamknąć temat, bo z powrotem popłyniemy daleko.
3: To powiedz mi na sam koniec, czy kielczanie chętnie zgłaszają się do fizjoterapeuty tak profilaktycznie, czy jednak jest może ta świadomość lepsza niż była lata temu?
4: Myślę, że zdecydowanie tak. Ta świadomość ludzi rośnie. Całe szczęście w przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej właśnie taki aspekt, o którym właśnie rozmawiamy, fizjoterapii, aspekt długiego życia w zdrowiu. Wiąże się to po prostu z tym, że żyjemy coraz dłużej, każdy chce gdzieś tam chociaż trochę zadbać o swoje zdrowie. Ludzie zaczynają się interesować. Coraz częściej zaczynam zauważać u ludzi przechodzących gdzieś tam na emeryturę, że wcześniej nie mieli czasu, ale teraz jednak chcieliby coś dla siebie zrobić, poprawić. Tak, świadomość pacjentów wzrasta. Miejmy nadzieję, że będzie wzrastać nadal, że coraz więcej ludzi zamiast żyć z bólem, żyć z ograniczeniem, będzie szukało jakiejkolwiek drogi do tego, żeby sobie pomóc po prostu. Takie moje pokorne życzenie. Ja może ktoś powiedzie, że wtedy nie będę miał pracy. Obyśmy, że dożyli takich czasów.
3: To jest bardzo przyjemna puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na koniec trochę prywaty. Chciałbym pozdrowić swoją żonę Olcię, jak i również moją kochaną córeczkę Hanię. Cześć Haniu, tutaj tata.
3: Trener personalny może odegrać kluczową rolę na siłowni. Jego pomoc często jest nieoceniona, choć największy wysiłek i tak musi ponieść osoba trenująca. Praca pod okiem specjalisty nie tylko przyspieszy oczekiwane efekty, ale również pozwoli na odpowiednie wykonywanie ćwiczeń, działanie według nakreślonego planu i utrzymanie motywacji. Z porad trenera personalnego mogą korzystać zarówno osoby początkujące, jak również zaawansowani sportowcy. W Kielcach są świetne warunki do rozpoczęcia swojej przygody z treningami siłowymi. dni.
2: Witam serdecznie, mam na imię Piotr Bodzioch, jestem trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem jednej z kielerskich siłowni.
3: Dobrze, no to porozmawiamy sobie o treningach siłowych, ale pod takim kątem bardziej profesjonalnym, bo już pod okiem trenera personalnego. Powiedz mi na początek, dla kogo są takie treningi proponowane pod okiem takiego trenera personalnego? Czy to jest dla takich laików, czy nawet dla tych osób zaawansowanych już?
2: Myślę, że treningi personalne są tak naprawdę dla każdego, ponieważ i osoba początkująca, która chce rozpocząć swoją przygodę w sporcie w różnej dziedzinie tak naprawdę, czy to jest siłownia, czy to jest boks, i dla osób zaawansowanych, które gdzieś na wysokim szczeblu już mocno są w tym sporcie, prawda, no to jednak dalej korzystają z treningów personalnych.
3: Czyli to nie jest tak, że na przykład można się już czegoś nauczyć, pewnych elementów, tylko dobrze jest mieć pod ręką kogoś takiego, kto ci zawsze coś doradzi, podpowie i jeszcze zwrócił uwagę na jakieś pewnie detale, prawda?
2: Tak, oczywiście. Tutaj na szczeblu takim mocno zaawansowanym, wiadomo. Dobrze jest mieć kogoś, kto
3: ci pomoże, kto cię wesprze.
2: Tak.
3: Dobra, czyli powiedziałeś, że trener personalny

0: trenowania podopiecznych. I myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby już gdzieś tam sobie obrać swojego trenera personalnego, a z czasem wszystko wyjdzie, prawda? Jak to wychodzi z komunikacją i z relacją na treningach i tak dalej.
1: Trener musi mieć jakąś szkołę ukończoną, musi mieć certyfikaty, nie może być taką osobą po prostu, że tak powiem, pasjonatem takim typowym, tylko musi mieć coś skończonego, żeby edukować, prawda, w tym zakresie.
0: Tak, myślę, że tak, ponieważ niektóre treningi personalne charakteryzują się tym, że no jednak trzeba mieć to doświadczenie ukończonych szkół, czy różne certyfikaty, szkolenia i tak dalej. Jak na przykład treningi medyczne, prawda, to tutaj już się charakteryzują bardzo ważną wiedzą i doświadczeniem.
1: To zapytam Cię, jakie zalety mają treningi z trenerem personalnym, już tak konkretnie, gdybyśmy mieli sprecyzować?
0: No przede wszystkim tak naprawdę od początku już realizujemy plan treningowy, koryguje naszą technikę, poprawia naszą kondycję i tak dalej. To już to są takie zalety, które możemy gdzieś tam od pierwszych treningów zauważyć, prawda, naszą zmianę.
1: A zanim te pierwsze treningi się rozpoczną, to chyba zaczynamy od takiego wywiadu, nie? Co chcemy osiągnąć i czego klient oczekuje? Tak to wygląda w praktyce?
0: Tak, oczywiście. Myślę, że takim pierwszym spotkaniem, które ja też osobiście stosuję, to jest wywiad. Wypełniamy ankietę, w której mam zawarte wszystkie dane podopiecznego, jak waga, wzrost, cel, kontuzje i tak dalej, które wcześniej mogły mieć miejsce, prawda? W zależności od tego, jak długo podopieczny trenował wcześniej, czy miał jakąś historię ze sportem, czy nie.
1: Czyli pytasz też o takie względy zdrowotne, czy ma predyspozycje i nie ma żadnych przeciwwskazań do treningu? Zlecasz na przykład jakieś dodatkowe badania?
0: Tak. To jest podstawa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do różnego rodzaju bóli, które występują w różnych miejscach ciała, jak najbardziej trzeba to przebadać i dopiero wtedy możemy na podstawie opinii lekarskiej możemy rozpocząć treningi.
1: I później już sam układasz plan takiemu klientowi? Cały plan treningów tylko na siłowni, czy też w domu ewentualnie?
0: Co do treningów, co do planu treningowego, podchodzę do każdego podopiecznego indywidualnie. Ze względu na to, że każdy ma inne cele, każdy chce osiągnąć zupełnie coś innego, więc jakby podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej osoby, która chce trenować.
1: A czy treningi pod okiem trenera personalnego przyspieszają efekty?
0: Myślę, że zdecydowanie. W każdej dziedzinie sportu, na siłowni, w tajskim boksie, to jest taka myślę, że już od pierwszych treningów widać tą różnicę między trenowaniem na własną rękę, a z trenerem personalnym.
1: A jakim ty jesteś trenerem personalnym? Jakim masz podejście do swojego klienta? Starasz się go motywować w każdej możliwej chwili? Korygujesz ćwiczenia? Masz jakieś swoje indywidualne podejście?
0: Oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, podchodzę bardzo indywidualnie. Staram się nawiązać i dotrzeć do podopiecznego na tyle, ile jestem w stanie. W sensie jakby po właśnie pierwszym wywiadzie, po rozmowie, kiedy wiem, co podopieczny chce osiągnąć, jak najbardziej z mojej strony staram się motywować wszystkich, nie tylko podopiecznych, ale i ludzi w moim gronie gdzieś, którzy gdzieś ta motywacja. W dzisiejszych czasach jest ciężka do utrzymania tak naprawdę ze względu na różne obowiązki i tempo życia, prawda? Więc staram się motywować ludzi na każdej płaszczyźnie.
1: No właśnie, bo takie treningi siłowe wymagają też określonego czasu. Ile treningów w tygodniu trzeba poświęcić, żeby te efekty były zadowalające?
0: Wiesz, to jest wszystko kwestią indywidualną, w zależności co trenujemy, jak trenujemy i jak chcemy, co chcemy osiągnąć, prawda? Czy chcemy zrzucić wagę, czy chcemy zwiększyć wagę. Wszystko jest kwestią indywidualną. Myślę, że tak opcjonalnie od 3 do 4 treningów tygodniowo.
1: I te treningi muszą być zawsze takie wyczerpujące, intensywne, czy też obciążenia są stopniowo dobierane, może zmniejszane, zwiększane w zależności od planu treningowego? Jak to wygląda?
0: Tak, oczywiście. No, w zależności, oczywiście nie możemy zapomnieć też o tym, że jednak ciężkie treningi wyczerpujące bardzo osłabiają organizm. Także musimy troszeczkę w planie treningowym musimy zachować jednak troszeczkę takiego, że tak powiem, luzu. W sensie niekoniecznie. Czasem treningi mobilizujące czy motoryczne nie są aż tak bardzo wyczerpujące jak treningi tlenowe, wydolnościowe i tak dalej.
1: Czyli trzeba znaleźć czas na regenerację. Co jest takim najlepszym sposobem na regenerację właśnie po takim treningu siłowym?
0: Dobre jedzenie, przede wszystkim bardzo wartościowe, składniki odżywcze i sen, odpoczynek.
1: Odpowiednia ilość snu jest chyba istotna, nie?
0: Tak.
1: Odgrywa dużą rolę. Ile trzeba spać, żeby właśnie ten organizm mógł się

0: pełni zregenerować?
1: Myślę, że taki czas snu do takiej pełnej regeneracji to jest około 8 godzin. Około 8 godzin w ciągu doby. Natomiast myślę, że takie minimum około 6.
0: A czy trener personalny też doradza w zakresie żywienia? Co jeść, żeby było dobrze?
1: Jak najbardziej. Myślę, że ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, jak najbardziej może pomóc, może coś podpowiedzieć, może porozmawiać z podopiecznym tak indywidualnie. Natomiast myślę, że tym powinna się zająć osoba, dietetyk, ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień.
0: A jakie złe nawyki czy stereotypy panują u osób trenujących na siłowni? Jesteś w stanie wymienić jakieś kilka takich nawyków, błędów może osób trenujących, może twoich klientów też?
1: Obserwując ludzi, którzy rozpoczynają treningi na własną rękę lub ci, którzy już trenują dłuższy czas, zauważyłem, że zapominają o podstawowej rozgrzewce tak naprawdę, co jest kluczowe, co jest bardzo ważne. To jest nieodłączny element naszego treningu. Po pierwsze zapobiega kontuzjom, po drugie zwiększa efekty wydajności, zwiększa efekty treningowe, więc jakby to jest chyba taki problem w dzisiejszych czasach, że ludziom nie chce się robić rozgrzewki, tylko przechodzą bezpośrednio do treningu, prawda?
0: A zauważasz jakieś może błędy techniczne już przy samym wykonywaniu ćwiczeń? Nie wiem, czy to może zła pozycja, złe jakieś takie uniesienie rąk czy i tak dalej, to też to jest widoczne? Wiemy, że na siłowni detale mają znaczenie, prawda?
1: Oczywiście. W każdym ćwiczeniu, każde ćwiczenie tak naprawdę ma swoją technikę. Już tak naprawdę małe błędy potrafią sprawić, że ta efektywność treningu po prostu spada i później trenujemy dość długo, a nie mamy efektów, które są zadowalające dla nas i właśnie przez takie małe błędy możemy jednak tą efektywność i jakość trenowania zmniejszyć.
0: To są takie momenty chyba frustracji, zwątpienia i kiedy ludzie często chcą z tej siłowni zrezygnować, nie widząc u siebie żadnych efektów, po prostu machną ręką i powiedzą, że to nie jest dla nich, tak? I tu jest rola trenera, tak? Żeby tę osobę wesprzeć, podnieść na duchu i jednak nakłonić ją, żeby jednak trenowała dalej, tak?
1: Tak. Myślę, że w takim momencie właśnie osoba, która odpowiednio zmotywuje, która kogoś poprowadzi do tego, żeby właśnie ktoś osiągnął swój cel.
0: Czyli trener personalny to też jest taki trochę psycholog, tak? Trochę wspiera, trochę nastawia mentalnie na wysiłek, ale też na to, że te efekty przyjdą. Napawa takim optymizmem.
1: Myślę, że tak. Uważam, że każdy trener powinien podchodzić w ten sposób, jak mówisz, ale jakby nie chciałbym kwestionować roli wszystkich trenerów personalnych, prawda? Każdy ma indywidualne podejście. Ja osobiście od początku tak naprawdę staram się kogoś wspierać, motywować na tyle, żeby jednak przełamać te pewne bariery motywacyjne i doprowadzić kogoś do wymarzonego celu.
0: Takim nieodłącznym elementem każdego treningu są odżywki. Wiele osób zastanawia się, czy to jest konieczne, czy to już na samym początku trzeba spożywać, czy jednak to jest jako tylko dodatek. Wiele osób pewnie jest też takich, którzy myślą, że po tym będą z kolei mieli same efekty. Jak byś się odniósł do tematu odżywek właśnie?
1: Odżywki to nic innego jak suplement diety, prawda? Który uważam, że każdy z nas przed rozpoczęciem zażywania takiego suplementu powinien skontaktować się z dietetykiem, z kimś, kto jest w stanie personalizować taką dietę odpowiednią dla każdego człowieka. Musimy zauważyć, że tak naprawdę podczas trenowania nieodłącznym elementem, takim bardzo ważnym, kluczowym wręcz, jest jedzenie. To, co spożywamy, prawda? I tutaj, jeśli jesteśmy w stanie poprzez jedzenie dostarczyć wszystkich wartości odżywczych w posiłku, no to te odżywki, prawda, możemy sobie jakby...
0: A uważasz, że jesteśmy w stanie faktycznie, że człowiek jest w stanie jeść na tyle dużo i wartościowo, żeby uzupełnić te braki ewentualnie tych minerałów, tam witaminy w swoim organizmie?
1: To jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Doskonale wiemy z życia, jak to wygląda. Praca, pogoń, więc właśnie te suplementy tak naprawdę to jest bardzo dobra sprawa, gdzie możemy sobie właśnie zastąpić posiłek, uzupełnić witaminy, minerały dzięki właśnie suplementom, odżywkom, prawda? Tak jak już powiedziałem wcześniej, no jeśli nie dostarczymy wartości odżywczych poprzez posiłek, warto sobie uzupełnić właśnie posiłek taką odżywką, prawda? Wtedy mamy to dostarczenie dla naszego organizmu właśnie w postaci białka, kreatyny, witaminy, różnego rodzaju, więc jak najbardziej, dlaczego nie?
0: I tak zapytam cię już na sam koniec. Wiemy, że w Kielcach nie brakuje osób chcących trenować, chcących rozpocząć, zwłaszcza na początku roku, w pierwszych tygodniach nowego roku. Jakie są warunki na kielerskich siłowniach. Jakie są warunki do treningu? Jak ocenisz stan w ogóle kielerskich takich siłowni?
1: Przyznam się szczerze, że miałem okazję być na wielu siłowniach w Europie i mogę powiedzieć szczerze i otwarcie, że tak naprawdę nasze siłownie w Kielcach nie odbiegają od tych na zachodzie czy w innych krajach. Bardzo fajne sale, crossfitowe też, prawda? Crossfitowe, siłownie, różnego rodzaju miejsca, w których naprawdę możemy fajnie rozpocząć swoją przygodę sportową i fajnie się rozwijać.
0: To już tak zupełnie na koniec. Jak byś może zachęcił niektórych niezdecydowanych, żeby rozpoczęli treningi siłowe? Co to daje? Jakie efekty też psychologiczne, też fizyczne, też poprawia pewność siebie na pewno, tak? Jak byś zachęcił? W jakich słowach?
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy sport tak naprawdę buduje w nas charakter, dyscyplinę i samozaparcie, prawda? To jest bardzo fajne i dużo ludzi o tym zapomina lub dużo ludzi jest nieświadomych, tak jakby skupiają się tylko na tym, na budowaniu własnego ciała, ale za tym też idzie właśnie wzmocnienie naszej psychiki, odporności psychicznej, prawda? Rozpoczęcie przygody ze sportem w jakiejkolwiek dyscyplinie buduje w nas nie tylko ciało, ale i umysł, prawda? No nie ma co ukrywać, że jednak po kilku treningach czy po jakimś czasie takiego doświadczenia treningowego wzmacniamy swój mental, swoją psychikę, prawda? Budujemy charakter, samodyscyplinę i to naprawdę jest to fajne. Polecam. Chciałbym też dodać, że tak naprawdę ludzie powinni mieć świadomość tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć swojego celu w sporcie w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, prawda? To jest proces, w którym musimy naprawdę ciężko pracować, musimy się do tego przygotować odpowiednio i konsekwentnie przykładać się do treningów i do odżywiania i dbania o siebie, prawda? To jest taka ciężka droga do tego, żeby osiągnąć cel, ale myślę, że w każdym przypadku jest to do osiągnięcia.
0: Czy uwarunkowania genetyczne mają znaczenie, że jednej osobie przykładowo jest łatwiej coś osiągnąć, szybciej efekty, a drugiej ciężej?
1: Tak, to prawda. Niestety tak. Ci, którzy nie mają tych warunków genetycznych, prawda, co inni, no to niestety tak jest. Jest im ciężej.
0: Czyli nawet osoby, które nie potrafią ćwiczyć, nie mają z tym nic wspólnego, zawsze znajdą trenera personalnego, który podpowie, pokaże.
1: Jasne, oczywiście. Jakby w każdej dziedzinie, już u nas tutaj właśnie też w Kielcach, jak i w Polsce, to wszystko tak fajnie się rozwija z biegiem lat, że my naprawdę jesteśmy na takim fajnym poziomie, jeśli chodzi o sport, o rozwój i myślę, że każdy z nas znajdzie swoje miejsce w każdej dyscyplinie sportu.
0: Trener personalny jednej z kieleckich siłowni, Piotr Bodzioł, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam.
2: Magazyn lokalny.
3: Moim i Państwa gościem jest Agnieszka Piwowarczyk, kielecka położna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy sobie od takiego prostego chyba pytania. Dlaczego taki zawód? Dlaczego zawód położnej?
4: Wybrałam zawód położnej, ponieważ od zawsze chciałam pracować z ludźmi i towarzyszyć im w ważnych momentach życia. A ciąża i poród to jest właśnie ten wyjątkowy czas. Dlatego myślę, że zawód położnej jest... Osoba położnej w życiu każdej kobiety to jest bardzo ważna osoba, z którą musi mieć dobre wspomnienia, tak jak dobre wspomnienia z porodu.
3: No właśnie, a propos tego porodu, jak wygląda praca położnej w szpitalu? Jak to wszystko przebiega?
4: Praca położnej w szpitalu jest bardzo dynamiczna. Bardzo często pracujemy w systemie zmianowym. Niektóre położne pracują rzeczywiście tylko na dniówki, na krótkie dyżury, natomiast większość pracuje w systemie 12-godzinnym. Pracujemy również na różnych oddziałach. To nie jest tylko sala porodowa. Jest to oddział ginekologii, patologii ciąży, noworodkowy, izba przyjęć, ojem noworodkowy. Także naprawdę tych oddziałów jest bardzo dużo.
3: No właśnie, bo każdy sobie kojarzy zawód położny raczej z przyjmowaniem porodów i nic poza tym, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej.
4: Dokładnie. My jako położne możemy pracować również w środowisku, możemy być w przychodniach. To nie jest tak, że położna tylko pracuje na sali porodowej i tylko w sali porodowej. My jesteśmy tak naprawdę od samego początku narodzin kobiety do samego końca. I jeszcze pracujemy na onkologii tak samo. To też jest specyficzna jednostka. Tam też są różne przypadki, ciężkie przypadki. Także naprawdę położna, również myślę, że każda pielęgniarka, która pracuje na różnych oddziałach, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba.
3: A czy położne też przygotowują kobiety do porodu?
4: Jasne, że tak. Położna środowiskowa, która na przykład pracuje na NFZ, ma w swoich usługach właśnie świadczenie edukacji przedporodowej. Od tego roku wejdzie bodajże chyba od 12 tygodnia już obejmuje taką kobietę opieką i już mogą wtedy zacząć pracować. W tamtym roku jeszcze to było od 21 tygodnia taka kobieta zgłaszała się do położnej środowiskowej, ona ją obejmowała opieką i razem sobie cały plan prowadziły, uzgadniały, kiedy i jakie spotkania przygotowujące do porodu będą mogły się odbyć.
3: Zatrzymamy się jeszcze przy tym porodzie. Powiedzmy sobie, jak wygląda pomoc położnej w trakcie już porodu?
4: No, położna po pierwsze to przyjmuje kobietę do sali porodowej. Oczywiście przedstawia się, razem sobie analizują plan porodu, który jest, to jest bardzo ważny dokument, zawsze o tym mówię. Ewentualnie jakieś niedomówienia, bo na przykład nie w każdym szpitalu jest wanna do porodu, więc wtedy możemy tutaj przekonać kobietę, że no niestety jest wanna, ale nie da się w niej rodzić. Chociaż jakby była taka sytuacja, że pani by weszła do wody i już by było końcówka, to sądzę, żeby nikt jej nie wyciągnął. Natomiast nie we wszystkich szpitalach, tak jak mówię, jest wanna do porodu, więc tutaj trzeba po prostu to wszystko wytłumaczyć. Mało tego, standard opieki okołoporodowej mówi o tym, że kobieta ma prawo nie zgodzić się na lewatywę, na golenie miejsc intymnych, także na to też trzeba zwrócić uwagę. Wszystko trzeba po prostu kobiecie wytłumaczyć od początku do końca, jakie będzie postępowanie, co będziemy mniej więcej robić, żeby ona też czuła się bezpieczna, żeby ona też sobie w głowie poukładała, jaki to będzie plan. Oczywiście, to jest to, co teraz mówię, to wszystko jest na spokojnie, gdy rzeczywiście na przykład to jest indukcja porodu, albo ten poród dopiero się zaczyna. Natomiast gdy kobieta wpada już nam rzeczywiście z intensywną czynnością skurczową albo z pełnym rozwarciem, to my nie mamy czasu na to, żeby analizować to wszystko, tylko po prostu łapiemy rękawiczki i przyjmujemy dziedziusia na świat.
3: Czy praca położnej kończy się, jak już dziecko pojawi się na świecie?
4: Nie, absolutnie nie, dlatego że są położne środowiskowe właśnie, które przyjeżdżają na patronaże i one też obejmują kobietę i obejmują noworodka. Tak, to nie jest tak, że położna środowiskowa przyjeżdża tylko do dziedziusia, absolutnie. Ona sprawdza stan emocjonalny kobiety, czy jest między innymi troszkę psychologiem, bo ona musi sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z tą kobietą. Sprawdza ranę, czy w miejscach intymnych, czy na brzuszku po cięciu cesarskim, może ściągnąć szwy, no i oczywiście waży, mierzy, sprawdza laktację, opiekuje się właśnie kobietami, pomaga w karmieniu piersią. To nie jest tak, że położna jest taką osobą tylko, która jest w szpitalu, absolutnie.
3: Tak naprawdę położna ma wiele zadań, wiele obowiązków, które musi spełnić. Czy nie jest to taki prosty zawód, jak się wydaje?
4: Nie, jest to, moim zdaniem, to jest bardzo trudny zawód. Po pierwsze, to jest bardzo duże obciążenie psychiczne też dla nas, bo są te wspaniałe momenty, ale są też te trudne momenty i smutne momenty, więc my to dźwigamy na swoich barkach. Bardzo często jest tak, że przynosimy po prostu tą pracę do domu, bo niestety w Polsce nikt nas nie obejmuje opieką psychologiczną, więc bardzo często jest tak, że ta osoba bliska nasza jest tym naszym psychologiem, żebyśmy mogły się wygadać, wypłakać. To nie jest tak, że my jesteśmy jak beton, że nie okazujemy uczuć. Absolutnie. Czy w tych smutnych chwilach, czy wesołych, to uronimy łezkę i to nie jest tak, że my się może nie spoufalamy, to za duże słowo, ale my też przejmujemy te emocje, które kobieta ma podczas porodu.
3: No właśnie, czy w takim przypadku położna jest objęta jakąś pomocą psychologiczną? Czy może skorzystać?
4: No, jeśli sobie znajdzie kogoś takiego, to jak najbardziej. Natomiast jednostka szpital czy to miejsce, w którym pracuję, niestety nam tego nie gwarantuje.
3: Czy jest to pani praca marzeń?
4: Myślę, że tak. Gdyby nie była to moja praca marzeń, myślę, że bym tego nie robiła. Zresztą to, co robię, to jak pokazuję to, co robię, świadczy o tym, że jednak kocham tą swoją pracę i nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego. Myślę, że pewnie gdybym była w innym zawodzie, to bym powiedziała to samo, dlatego że po prostu idąc na studia położnicze, nie wyobrażam sobie tego, żeby tracić czas na takie ciężkie studia i tyle lat, żeby potem nie pracować.
3: Całkiem niedawno otrzymała pani tytuł położnej na medal. Oczywiście bardzo gratulujemy, bo jest to duże osiągnięcie. Jak się pani z tym czuje?
4: Tak, dziękuję bardzo. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, a szczególnie to się odbija właśnie w komentarzach i dziękuję kobietom, bo to jest głos kobiet, tak naprawdę, z którymi miałam do czynienia, które mnie obserwują. Są kobiety, które odzywają się po 12 latach, z którymi miałam do czynienia na przykład na ginekologii, bo wtedy tam pracowałam. I one mnie pamiętają cały czas. To jest niesamowite i to mnie bardzo motywuje, więc przez te 12 lat jednak musiałam coś zrobić dobrego.
3: Czy przez to, że otrzymała pani właśnie taki tytuł, czy czuje pani jakąś presję?
4: Presję może nie, ale na pewno nie usiądę na laurach, tylko będę dalej działała. To mnie naprawdę motywuje do działania i to jest właśnie taki motor do tego, że to wszystko, co zrobiłam przez te 12 lat, jednak miało sens, więc no, muszę dalej działać i dalej robić to, co robiłam.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Kielecka Kadzielnia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego. Na terenie dawnego kamieniołomu coś dla siebie znajdą miłośnicy geologii, muzyki, a także ekstremalnych wrażeń. Kadzielnia na przestrzeni lat była zmieniana i unowocześniana. Teraz chętnie odwiedzają ją turyści z całego świata.
6: Andrzej Płonko, jestem pracownikiem Geonatury Kielc.
7: Pierwsze pytanie, jakie atrakcje czy widoki ma w sobie rezerwat przyrody Kadzielnia?
6: Kadzielnia jest bardzo bogata we wszystko praktycznie, co potrzeba jest turystom, mieszkańcom naszego miasta. Jest to miejsce wypoczynku, miejsce, gdzie można odpocząć, miejsce, gdzie można pochodzić, gdzie można się zrelaksować, jak również gdzie no, można poczuć adrenalinę, gdzie można wejść do podziemi. I to wszystko jest w bardzo bliskiej odległości od samego centrum miasta, czyli od rynku, niecałe 2 km.
7: Jaka jest historia Kadzielni? Skąd się wzięła nazwa Kadzielnia?
6: O, na ten temat jest bardzo wiele różnych przekazów, skąd się taka nazwa wzięła. Natomiast, no cóż, no był to kamieniołom, który rozpoczął eksploatację kamienia już w końcu XVII nawet wieku. W XIX wieku rozwijał się, szczególnie właśnie w XX wieku i w XX wieku na Kadzielni ustanowiono, został rezerwat przyrody nieożywionej, czyli skałka geologów, która od 1962 roku jest rezerwatem. Natomiast w połowie lat 60. zaprzestano eksploatacji kamienia i postanowiono to miejsce uczynić atrakcją dla mieszkańców miasta.
7: A sama nazwa Kadzielnia, skąd się wywodzi?
6: O, tutaj to rozważano, że to jest od ziół, że to jest od dymów, które tam się pojawiały. To szereg rozmaitych przekazów na ten temat jest.
7: Z czego Kadzielnia się składa? Z czego jest zbudowana?
6: No jest to kamień dewoński, jest to wskazówka tego, że kiedyś tutaj było ciepłe morze, ponad 380 milionów lat temu było ciepłe morze. No i w tym ciepłym morzu żyły sobie różne organizmy żywe, które dzisiaj widzimy jako właśnie tą skałę dewońską na Kadzielni. No i nie tylko na Kadzielni, również w pozostałych rezerwatach Wieczni, Ślichowicach.
7: A jak Kadzielnia zmieniała się na przestrzeni lat? Powiedzmy od samego początku istnienia, przez kolejne lata.
6: No cóż, no tu by należało mówić o tym, co człowiek tam zrobił, bo tutaj najwięcej widać jest działalności człowieka. Czyli była to kiedyś góra na terenie, no poza miastem, bo Kadzielnia była kiedyś położona poza miastem, ona dzisiaj znalazła się w mieście. Natomiast była to góra, która została eksploatowana przez człowieka zostały wybrane bardzo duże fragmenty tej góry. Została właśnie tylko skałka geologów, ten ostaniec taki na środku, który pozostał, który jest tą największą atrakcją. I to, co właśnie widzimy, to jest generalnie efekt działalności człowieka od XVII wieku aż do XX. No i to, co się w tej chwili dzieje, czyli to, co próbujemy zaadoptować dla potrzeb mieszkańców, dla potrzeb turystów.
7: A jeżeli chodzi o to, co zrobiła natura, co zrobiła przyroda, jak wpłynęła na to, że to się zmieniło?
6: No tu by należało podkreślić, że na Kadzielni jest największe skupisko jaskiń na terenie w ogóle Gór Świętokrzyskich. Już nie mówię na terenie naszego miasta, ale w ogóle na terenie Gór Świętokrzyskich. Na Kadzielni znajduje się 27 różnych jaskiń, różnej wielkości i one również zostały, odkrycia ich zostały spowodowane działalnością człowieka, czyli poprzez eksploatację kamienia człowiek znajdował miejsca takie, które natura wyrzeźbiła.
7: Czym się te jaskinie charakteryzują? Jakie one są? Czy mają swoje nazwy?
6: Tak, wszystkie 27 jaskiń mają swoje nazwy. W przewodnikach one są dokładnie opisane. I w XXI wieku zostały trzy jaskinie udostępnione jako podziemna trasa turystyczna. Jaskinia Szczelina, jaskinia Odkrywców i jaskinia Prochownia połączone w jedną podziemną trasę turystyczną. Od kilku lat są ciekawostką na Kadzielni, że właśnie w środku miasta, naprawdę w środku miasta jest możliwość wejścia do podziemi i obejrzenia właśnie tych trzech jaskiń, które tworzą taki dosyć ciekawy zakątek naszego miasta. To nie każde miasto, a w zasadzie można by powiedzieć, że chyba jest to unikat, bo nie w każdym mieście, szczególnie w środku miasta, można wejść do jaskini.
7: Te jaskinie są możliwe do zwiedzania o każdej porze?
6: Jaskinie są czynne od kwietnia do października. To jest spowodowane również warunkami przyrodniczymi, konkretnie tym, że bytują tam nietoperze, które niechętnie są, może nie tak niechętnie, ile nie jest wskazane, aby człowiek tam przebywał w tym czasie. One se tam hibernują zimą. Natomiast jako, że jest to atrakcja turystyczna, jest to czynne przez właśnie ten sezon turystyczny od kwietnia do końca października.
7: O tych nietoperzach, to co, one są niebezpieczne dla człowieka?
6: Nie, nietoperz nie jest niebezpieczny. To dawniej takie przekazy były z jakichś ludowych właśnie podań, chyba że nietoperz jest niebezpieczny. Nie, nietoperz jest bardzo miłym ssakiem, tylko że on się właśnie tam zimuje, hibernuje. To z reguły właśnie w jaskiniach, w jakichś takich sztolniach opuszczonych nietoperze sobie znajdują takie właśnie miejsca do bytowania.
7: Czy Kadzielnie można określić jako najbardziej popularny cel turystyczny?
6: Myślę, że jest to jedna z większych atrakcji, niewątpliwie. W sezonie widzimy po kilkanaście autokarów, które podjeżdżają na parking na Kadzielni, szczególnie tu od strony ulicy Krakowskiej, ale również od strony Alei Legionów. Jest to kilkanaście autokarów dziennie, z których turyści mają szansę i możliwość obejrzenia Kadzielni. Kadzielnie jest o tyle też taką ciekawostką, że z której strony praktycznie by się nie podjechało, jest możliwość obejścia całego tego parku, bo zarówno od strony ulicy Krakowskiej, Alei Legionów, jak i Gagarina, gdzie byśmy nie stanęli, gdzie byśmy nie rozpoczęli naszej wędrówki, mamy możliwość obejść i wrócić w to samo miejsce.
7: To są też turyści z całej Polski, prawda?
6: Mało, że z całej Polski, to są turyści również z zagranicy, o których wiemy, że korzystają właśnie z tych atrakcji. Jest to o tyle również widoczne, że atrakcje, które są tam obiletowane, że tak można by powiedzieć, czyli jaskinie, Tyrolka, wiemy od operatorów tych atrakcji, że również dużo turystów z zagranicy przyjeżdża na kadzielnię.
7: A co pan powie o amfiteatrze, który był w 2010 roku przebudowany? O,
6: amfiteatr to jedna z atrakcji, która właśnie powstała w związku z zakończeniem eksploatacji w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Pierwszy amfiteatr oddany do użytku w 1971 roku z okazji ówczesnego Święta Odrodzenia, czyli 22 lipca. Amfiteatr, który w starej tej formule ponad 40 lat, tak, no, ponad 40 lat był użytkowany bez jakichś większych remontów, modernizacji, ale przez który przewinęło się zarówno bardzo wielu wykonawców, jak i wielu mieszkańców miasta mogło uczestniczyć w koncertach, które się tam odbywały. I właśnie w 2010 roku został zmodernizowany, uzyskała zadaszenie scena, zadaszenie uzyskała widownia, powiększona została scena, jest to jedna z największych scen na terenie naszego kraju, blisko 1200 metrów, wyposażona w ponad 30 garderów indywidualnych i zbiorowych. Także no, warunki dla artystów, którzy tam występują, no, można powiedzieć, są bardzo dobre i z wiedzy, jaką posiadam, bardzo chętnie przyjeżdżają do Kielc, bo są tutaj dobre dla nich warunki. O liczbie uczestników też można powiedzieć, że jest to blisko 100 tysięcy, 80 do 100 tysięcy uczestników imprez takich w ciągu jednego sezonu.
7: Też przyjemnym widokiem jest jezioro Szmaragdowe, prawda? Które było kiedyś bardzo widoczne, teraz nieco mniej.
6: No, jezioro Szmaragdowe można powiedzieć, że ono było. Było jezioro Szmaragdowe w latach końcu lat 60., na początku lat 70. Faktycznie Miecka na trzecim poziomie wydobywczym była wypełniona piękną szmaragdową wodą. To związane było właśnie z tym, że tam wapień, który był wybierany, tak ładnie się odbijał w tej wodzie. No, w tej chwili po pierwsze nie mamy już takiej ilości wody, ale troszeczkę jest ze względu na to, że deszczowe mamy lato. Także jest troszeczkę wody, natomiast ona nie ma tego koloru szmaragdowego, już na pewno nigdy nie będzie miała, z tego powodu, że również przyroda tam wkroczyła, przyroda ożywiona, czyli no, przyszła roślinność, która i taka i bagienna roślinność, i roślinność taka wyższa, czyli krzaki, drzewa. No i to spowodowało, że no już tego koloru takiego, jaki kiedyś był, nie będzie.
7: Kolejną z atrakcji jest wodospad, który też jest chętnie odwiedzany przez turystów.
6: I jasne, od trzech lat atrakcją jest wodospad. Wodospad, który jest od strony ulicy Pakosz, gdzie woda z pozostałości po jeziorku szmaragdowym jest podnoszona na te kilkanaście metrów do góry i opada w dół. I dwukrotnie w ciągu dnia, w dwóch takich cyklach kilkugodzinnych można z tą atrakcją się zapoznać, a jest na pewno ciekawa, bo to szumi w mieście i wodospad w mieście to też atrakcja, coś innego.
7: Ten wodospad jest uruchamiany cały czas, czy on jest wyłączany?
6: On w dwóch cyklach takich kilkugodzinnych w ciągu dnia jest czynny, bodaj od 10 do 12 i chyba od 13 do 16.
7: I kolejną z atrakcji jest rolka, czyli już tak bardziej coś nowoczesnego.
6: No to może nie tyle nowoczesnego, ile to dla ludzi o dosyć mocnych nerwach, taka atrakcja, tak, która może podnieść adrenalinę w organizmie. Atrakcja bardzo, bardzo ciekawa, bo bardzo dużym się zainteresowaniem też cieszy. Są to trzy jakby odcinki tyrolki, którą można z wzgórza harcerskiego najpierw zjechać w kierunku ulicy Krakowskiej, a później z ulicy Krakowskiej w kierunku skałki geologów. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa.
7: Najnowszy chyba jest skatepark.
6: Skatepark to w zasadzie jest najnowszy jako zmodernizowana atrakcja, ponieważ tam był skatepark, tylko w takiej może minimalistycznej wersji. W tej chwili mamy skatepark bardzo rozbudowany, cieszący się ogromnym powodzeniem ludzi, młodzieży posługującej się hulajnogami, rowerami i którzy tam mają możliwość wyszaleć się wręcz.
7: Tak, wracam jeszcze do tematu tych zwierząt. Mówiliśmy o nietoperzach, a jakie zwierzęta jeszcze możemy tam spotkać? Podobno lisy tam bardzo chętnie zamieszkują.
6: Tak. W tym roku jakoś lisy się bardzo ujawniły. One wcześniej też były, natomiast w tym roku młode lisy też się pojawiły na skałce geologów. Widoczne są ślady, gdzie właśnie te lisy bytują, a w czasie, kiedy nic się nie dzieje w amfiteatrze, czyli nie ma koncertu, nie ma prób żadnych, to obserwujemy, że lisy wchodzą sobie na teren amfiteatru i bawią się tam. Zające były, ale w tej chwili nie wiem, czy to z powodu właśnie tego większej ilości lisów, czy nie ma. W każdym razie w tym roku zajęcy nie zauważyliśmy.
7: Czy rezerwat kadzielnia był nagradzany kiedykolwiek w jakiś sposób?
6: Jeżeli chodzi o rezerwat, to żebyśmy uściślili, co jest rezerwatem na kadzielni. Na kadzielni rezerwatem jest wyłącznie fragment ostańca, tego takiego, który pozostał po kopalni, to co nie zostało wyeksploatowane. I tylko i wyłącznie to jest rezerwatem. Natomiast pozostała część kadzielni, czyli park kadzielnia, nie jest objęty ustawą o ochronie przyrody, czyli można z niego w sposób dowolny korzystać. Czy była nagradzana? Tak, wielokrotnie zarówno amfiteatr był nagradzany po przebudowie, jak i atrakcja turystyczna, jaką jest kadzielnia, również była nagradzana.
7: No to już tak na sam koniec, czym jest Geonatura? Czym się zajmuje park Geonatura Kielce?
6: Geonatura Kielce jest jednostką budżetową miasta, powołaną w celu promocji atrakcji geologicznych naszego miasta i zajmujemy się generalnie, mamy pod opieką trzy rezerwaty: Kadzielnia, Wiecznia, Ślichowice oraz ogród botaniczny, który również leży w miejscu bardzo ciekawym geologicznie, czyli na górze Karczówka.
7: Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję.
3: Dzisiaj w studiu Radia SK razem ze mną starszy aspirant Jacek Borek. Porozmawiamy sobie o podsumowaniu 2025 roku przez kielecką miejską policję.
8: Każdorazowo bezpieczeństwo pieszych i każdego uczestnika ruchu drogowego jest priorytetem dla każdej komendy, nie tylko miejskiej, ale i wojewódzkiej. Jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń w 2024 roku, odnotowaliśmy tak naprawdę 303 wypadki. Za zeszły rok to było 301 wypadków, więc mamy o 2 wypadki mniej w stosunku rok do roku, co przekłada się również na mniejszą liczbę na przykład osób rannych w wyniku takich zdarzeń, co przekłada się na to, o czym wspomniałem na początku, czyli na kładzenie nacisku na bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego.
3: Ale okazuje się niestety, że więcej mamy ofiar śmiertelnych na drogach.
8: Niestety, faktycznie, tak jak tutaj pani redaktor słusznie wspomniała, mamy o 3 osoby więcej, które poniosły śmierć na skutek zdarzeń drogowych. Jednakowoż wynika to również z tego, że mieliśmy do czynienia w tragiczniejszych momentach ze zdarzeniami, kiedy na przykład w jednym zdarzeniu śmierć ponosiły 3 osoby.
3: Zatrzymajmy się jeszcze może przy tych wypadkach i przy nietrzeźwych kierowcach, bo tutaj chyba zmieniło się dość sporo.
8: Tak. W stosunku do 2024 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali o 148 osób osób więcej, które zdecydowały się osiąść za kierownicą pod wpływem alkoholu. Wynika to m.in. też z tego, o czym powiedziałem wcześniej. Priorytetem jest bezpieczeństwo, a elementem bezpieczeństwa jest właśnie eliminacja tego typu uczestników ruchu drogowego. Wzrost nie wynika z niczego. Ten wzrost liczby ujawnionych nietrzeźwych kierujących jest następstwem tego, że wykonaliśmy ponad 30 tysięcy badań trzeźwości więcej, co przełożyło się na większą liczbę ujawnionych nietrzeźwych kierujących.
3: Powiedzmy sobie jeszcze, co grozi kierowcom za jazdę na tak zwanym podwójnym gazie.
8: W zależności od stężenia alkoholu, które zostanie stwierdzone w trakcie kontroli u takiego odpowiedzialnego, nazwijmy to, użytkownika drogi, sankcje mogą być różne. Mówimy tutaj zarówno o wykroczeniu, jak i o przestępstwie. Jeżeli mamy stan do 0,2 promila, 0,2 promila, mówimy o wykroczeniu z kodeksu wykroczeń. Każdorazowo stan, który przekracza tą wartość, przechodzi z kodeksu wykroczeń w kodeks karny. Są to już zdecydowanie groźniejsze sankcje, mocniejsze i mające bardziej represyjny, restrykcyjny oddźwięk, jeżeli chodzi o taką osobę.
3: Bezpieczeństwo na drogach to też piesi. Powiedzmy sobie, jak tutaj wygląda sytuacja, czy było bezpieczniej, czy piesi przestrzegali i również kierowcy obowiązujących przepisów.
8: Tak, przełożyło się to na liczby w stosunku do 2024 roku. Zakończony rok 2025 przyniósł nam spadek o 4 osoby mniej poszkodowane na skutek zdarzeń z udziałem pieszych.
3: Teraz może porozmawiajmy o policyjnych interwencjach. Czy było ich więcej i jakie były najczęstsze?
8: W stosunku do 2024 roku mamy ponad 8 tysięcy więcej interwencji. Wynika to z tego, że mamy po prostu również więcej zgłoszeń, które wpływają do nas, między innymi za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której mieszkańcy naszego regionu bardzo chętnie korzystają.
3: Kielecka Policja w zeszłym roku pracowała też na rzecz poprawienia bezpieczeństwa. Organizowaliście różne spotkania, między innymi w szkołach. Czego te spotkania dotyczyły?
8: W zeszłym roku funkcjonariusze zajmujący się między innymi profilaktyką oraz policjantki i policjanci Wydziału Prewencji odbyli ponad 3600 spotkań z mieszkańcami naszego regionu. Te spotkania odbywały się w różnych miejscach. Były to przedszkola, były to szkoły, gdzie spotykaliśmy się z dziećmi i młodzieżą oraz pedagogami, ale również w klubach seniorów, gdzie przestrzegaliśmy najstarszych mieszkańców naszego regionu przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami, między innymi ze strony oszustów, którzy tak chętnie korzystają z oszustw pod legendą, na przykład policjanta, który dzwoni do takiego seniora, czy pracownika pomocy społecznej, a mające na celu wyłudzenie oszczędności, często życia tych starszych osób.
3: Jakie były najpopularniejsze w zeszłym roku kategorie wykroczeń?
8: Między innymi opierając się o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie każdorazowo każdy z mieszkańców naszego regionu może skorzystać z tego narzędzia, zgłaszając anonimowo niepokojącego wykroczenia, zdarzenia w najbliższym otoczeniu, można wyliczyć 3 takie kategorie wykroczeń, z którymi policjanci spotykali się najczęściej. Są to m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym.
3: Czy możemy powiedzieć, że miniony rok był bezpieczniejszy, spokojniejszy niż ten 2024?
8: Opierając się na liczbach, które mówią o tym, że faktycznie mamy wzrosty wykrywalności, między innymi chociażby nietrzeźwych kierujących i mniejszą liczbę zdarzeń drogowych, można tak powiedzieć, że faktycznie ten rok do roku jest spokojniejszy i bezpieczniejszy dla mieszkańców naszego regionu.
3: W kieleckiej policji pojawiło się też coraz więcej funkcjonariuszy, więc możemy powiedzieć, że cieszy się coraz większą popularnością.
8: W stosunku do zeszłego roku śmiało powiedzieć, że mamy zdecydowanie większą liczbę funkcjonariuszy, która wstąpiła w nasze szeregi, co również przekłada się na liczbę osób uczestniczących w patrolach codziennej służbie na terenie naszego miasta. Średnio za 2024 rok było to 91 policjantów, gdzie w 2025 roku było to już ponad 100 policjantów, którzy podejmowali służby na terenie naszego miasta.
2: SK2.

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówił Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą strażacy wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
2: Dzień dobry, melduje się przy mikrofonie jak co tydzień po 9:00. Zaczynamy radio śniadaniowe w Radiu SK2. Z czym nie możecie wygrać w sobotni poranek? Bo ja na przykład z lenistwem i o lenistwie mógłbym zaśpiewać tak jak Ania Dąbrowska: z tobą nie umiem wygrać. Ten hit ode mnie na dobry początek naszego spotkania. Michał Hanczak, witajcie.

0: świeżo upieczony mąż pojawił się na antenie Radia SK2. Jeremi Sikorski tydzień temu wziął ślub. Wszystkiego najlepszego oczywiście życzę z całego serca. Niech wam się wiedzie, drodzy młodzi. Wracam, to hit Jeremiego, który zagrałem na dobry początek naszego spotkania, no bo wracam jak co tydzień między 9 a 13 z Radiem Śniadaniowym, czyli programem śniadaniowym nie w telewizji, a w radiu, ale jak to w śniadaniówkach bywa, tematów mnóstwo najróżniejszych mam dla was i tych muzycznych, bo będziemy świętowali urodziny różnych artystów albo jubileusze znanych płyt, ale też poza muzycznych. Trochę popodróżujemy z mikrofonem po Polsce, bo jest parę miejsc i parę imprez godnych i wartych odwiedzenia, do czego też będę was zachęcał. Ale wiem, że niektórzy ten weekend spędzają nad książkami albo nad testami, jeżeli studiują zaocznie, no bo to jest czas sesji. Jak studenci czują się przed tą letnią sesją?
1: Ja jestem bardzo dobrze nastawiony.
2: Bardzo niedobrze. Za dużo materiału do nauki.
3: Staram się systematycznie uczyć, a chociaż to i tak czasami nie wychodzi, da się nauczyć.
4: Czuję się dobrze przygotowany. Mam nadzieję, że wszystko zdam w pierwszym terminie.
0: Jak nie wy, to kto? Drodzy studenci słuchający Radia SK2, Mrozu i Thompson już teraz na naszej antenie z dedykacją dla was. SK2.

Wiktor Waligura w Radiu SK24. Cztery pory roku, cztery dekady mijają właśnie od premiery albumu, z którego za chwilę wam zagram. Ta płyta to jeden z albumów zespołu Lady Punk o dwóch takich, co ukradli księżyc. I jak się pewnie większość z was już domyśla, to jest płyta z muzyką, która powstała na potrzeby serialu rysunkowego o tym samym tytule, o przygodach Jacka i Placka. No i najpopularniejszą piosenką z tego albumu było oczywiście i jest do dzisiaj Marchewkowe pole. Za chwilę sobie ten hit przypomnimy, a ja przy okazji wrócę do czasów mojego dzieciństwa bardzo wczesnego, bo tak się składa, że ten album jest moim równolatkiem. Ukazał się niedługo po tym, jak ja się urodziłem. Mój tata jakimś cudem tego winyla gdzieś tam w tych czasach dostał. Wtedy nie było to takie proste i zawsze przypominał mi, że ta piosenka i ta płyta to jest trochę taka pamiątka z moich narodzin. Pozdrowienia dla wszystkich równolatków. Jacka Placka, Lady Punk. Lady Punk 45-lecie obchodzą w tym roku. No i oczywiście dla równolatków Marchewkowego pola. SK2.

0: zeszyty. Na bank. Ktoś z was, na przykład jadąc teraz na sobotnie zakupy, śpiewał sobie za kółkiem Jak zapomnieć, razem z 18L. Takie właśnie najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Za chwilę mała przerwa, ale potem gram kolejny hit tytułowy z właśnie wydanego albumu Roxy Węgiel. Ta płyta od wczoraj jest dostępna, nosi tytuł Błękit. No akurat ten hit znamy już od roku, ale oczywiście na tej płycie kryją się zupełnie premierowe piosenki. No i wychodzi na to, że Błękit jest kolorem zaczynającego się za chwilę lata. Tego przynajmniej Roxy Węgiel życzę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
10: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński, wyrób własny z Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów, wyrób własny z Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
11: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
12: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
13: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: sezon na ten hit, czyli na piosenkę pod tytułem Sezon trwa w najlepsze. Dawid Podsiadło numerem 1 gorącej polskiej dwudziestki wczoraj, a więc można stwierdzić, że ten hit jest waszym ulubionym w ostatnich dniach. Można oczywiście głosować cały czas na sk2.pl, a lista w każdy piątek po 18 na naszej antenie już teraz zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. Dzisiaj Dawid Podsiadło w ramach swojej stadionowej trasy obrotowy tour dociera do Gdańska. Za tydzień dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. A za chwilę o 10 newsy z kraju i ze świata. Potem z kolei kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Stygnie lato od Kuby i Kuby.
1: SK2. Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
8: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gastorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Weronika Wawrzyczek, sobota to czas na rodzinne wycieczki, zwłaszcza tak ciepła sobota jak ta, którą właśnie rozpoczęliśmy. Warto pamiętać o skarżyskim Noe Parku, gdzie znajdziecie kilka ciekawych stref tematycznych, a także największą na świecie dmuchaną Arkę Noego. Warto wybrać się również do zoo w podkieleckim Lisowie, bo w leśnym zaciszu czeka na Was naprawdę cała masa fantastycznych zwierzaków. A wieczorem świętokrzyska biesiada kabaretowa. 10. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał zarzut zabójstwa. To Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
1: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
17: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o 3-miesięczny areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami, a wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki, a na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas spotkania Tunezja-Japonia.
0: Zwykle mówię, że witam was gorąco, ale dzisiaj przy tych upałach to ja powiem, że tak chłodno was witam i orzeźwiająco. Michał Hanczak, to Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Zajrzymy w tej godzinie i do Zakopanego, i do Gdyni. Będą też urodziny Wiktora Dyduły, ale na początek kombi.

0: Kasia Kowalska dodała nam trochę pieprzu i soli do śniadania sobotniego. Smacznego, jeżeli ktoś właśnie przy śniadaniu, a to jest radio śniadaniowe. Bardzo się cieszę, że mogę wam towarzyszyć. Michał Hanczak z tej strony. Teraz zaglądamy do Zakopanego, bo tam, słuchajcie, odżyły nadzieje tuż przed wakacjami. Nadzieje na bogatych turystów z Półwyspu Arabskiego. Powoli wracają loty z tej części świata. No i na przykład jedna linia już do Krakowa lata, druga dołączy na dniach. No i rzeczywiście górale zacierają ręce. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, to dobry znak, że loty wracają. Chociaż nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów w tym sezonie.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje.
2: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
3: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
4: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
1: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
0: Czyli jest szansa, że jeszcze tego lata w górach ceny dla polskich też turystów nie osiągną szczytu. Dobrze kombinuję, czy niekoniecznie? W każdym razie w Radiu SK2 za darmo mam dla was najlepsze polskie hity. Już teraz Cyrko i Prywatny Bal, a za chwilę jeszcze m.in. Quebo, Zalia i Faust. Nie ucieknę. SK2

0: słuchacie Radia SK2, przed chwilą w głośnikach zespół Subtuastic. Teraz jednak spotkanie z chłopakiem z gitarą, między innymi, i z wielkim talentem, no i też całkiem sporą popularnością, kilkoma dużymi hitami na koncie. A w dodatku dzisiaj z tortem i świeczkami, mam nadzieję. Bo to Wiktor Dyduła dzisiaj właśnie obchodzi urodziny. Dwójka z przodu po raz ostatni się pojawia. Młody jeszcze bardzo ten chłopak. Ale wróćmy sobie wspomnieniami do jego początków, do dzieciństwa i tak z okazji urodzin taki mini benefis na antenie Radia SK2 mu teraz urządzamy. Zapytałem Wiktora, czy pamięta swój pierwszy oficjalny występ na scenie.
1: Pierwszy raz na scenie był chyba w gimnazjum, kiedy grałem... A nie, przepraszam, w podstawówce Golców śpiewałem z kumplem. Byliśmy przebrani na galowo, mieliśmy okulary i śpiewaliśmy ściernisko. I rękę tak trzymaliśmy u góry, tak. No, super, super. I zapomniałem tekstu i się popłakałem, bo nie wygrałem pierwszej nagrody.
0: A co było pierwszym instrumentem Wiktora?
1: Mój pierwszy instrument to była plastikowa gitara, taka w stylu Guitar Hero, która wydawała różne dźwięki i mama później wyciągnęła baterię z niej, bo wkurzała wszystkich na ogół.
0: Jak dobrze, że muzyka wygrała i Wiktor się nie zraził, tylko dalej grał, kiedy tylko mógł, już potem na prawdziwej gitarze i między innymi nagrał kilka hitów, które znacie doskonale z anteny Radia SK2. Ten największy to zdecydowanie Tam słońce, gdzie my i sobie teraz ten hit właśnie przypomnimy. Wiktora pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego. Gdybyście chcieli go zobaczyć na żywo, a warto, to jutro możecie wpadać do Zduńskiej Woli, niedaleko Łodzi, bo tam w ramach koncertu z cyklu SK Music Tour Wiktor Dyduła wystąpi.

0: To jedna z nowości, które gramy na antenie Radia SK2. Nowy singiel Bledki z jej epki pod tytułem Eter. Tańcz. Można potańczyć. W końcu mamy sobotnie przedpołudnie. Wiem, że niektórzy tańczą głównie na rurze od odkurzacza w sobotnie przedpołudnie, ale mam nadzieję, że nawet jeżeli musicie sprzątać, to przy hitach z Radia SK2 jakoś tak idzie łatwiej. W tym programie dużo podróżujemy po Polsce z mikrofonem. W tej godzinie byliśmy już w Zakopanem, to teraz siop na drugi koniec Polski, czyli lecimy szybciutko do Gdyni, bo tam trwa już Święto Morza. Najbliższe dni pełne atrakcji. Dzisiaj na przykład można wybrać się i wziąć udział w wielkiej paradzie, która po godzinie 15 ruszy z placu Arki Gdynia. A co konkretnie kryje się pod hasłem Wielka Parada?
1: Parada Święta Morza bulwarem nadmorskim. Konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje na przykład takich stworów morskich.
0: Zapowiadała Mariola Śrubarczyk-Cichowska z Rady Miasta Gdyni. Święto Morza pełne atrakcji, również koncertów. Wszystkie szczegóły oczywiście czekają w internecie. A u nas morze polskich hitów. Za kilka chwil między innymi coś od Dawida Kwiatkowskiego, a także zespołu Strachy na Lachy.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4.

0: tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: I po reklamie.

0: Ewelina Flinta z hitem Żałuję na antenie Radia SK2 przed godziną 11. Może i żałujemy, że naszych piłkarzy nie ma na mundialu, ale my w Radiu SK2 mamy mundialową akcję dla was, naszych słuchaczy. I wcale nie trzeba umieć grać w piłkę, chociaż jest to oczywiście mile widziane. To jest akcja SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszko w roli twarzy i głosu tej akcji, bo to właśnie Sławek zadaje wam zagadki, w których jedno słowo jest wygwizdane. Kto odgadnie, jakiego słowa brakuje, nie dość, że zgarnie tysiaka, to jeszcze zaprosimy go 4 lipca na PGE Narodowy w Warszawie na specjalny mecz, w którym do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to wpadajcie już teraz na sk2.pl i koniecznie się zgłoście.
1: SK2. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.
1: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
2: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
1: Mówi Sylwia Faryna z tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze, tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
3: W Brumnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
1: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie również dziś i MGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na swoim koncie 241 trafień.
4: Minuta po 11:00. Bardzo się cieszę, że to sobotnie przedpołudnie spędzamy razem. Michał Hanczak z tej strony. Przed nami kolejna godzina radia śniadaniowego. Upalnie w ten weekend, ale może być burzowo. Natomiast pomimo burz, Antek Smykiewicz zaśpiewa na początek tej godziny, potem Sanach, a potem jeszcze 30 lat pewnego albumu Various Monks.

0: Lata 90. Moment, kiedy cała Polska usłyszała głos Kuby Badacha w takiej śmiesznej czapce w teledysku. Kuba Badach, Robert Jansson, Małe Szczęścia. Ten hit warto sobie przypominać, jego treść zwłaszcza. Zwłaszcza w sobotnie przedpołudnie. Do Roberta Janssona jeszcze w tej godzinie wrócimy. Tymczasem w Radiu Śniadaniowym przygotowujemy się do wakacji. Jeżeli planujecie jakieś zagraniczne urlopy, zwłaszcza w krajach egzotycznych, to tak naprawdę jest to ostatni dzwonek, żeby się dobrze przygotować do tego wyjazdu, czyli na przykład zaszczepić na choroby, które mogą na was czyhać w jakichś bardzo odległych krajach. Jak się szczepić, na co, przed jaką podróżą, w jakim terminie, o tym wszystkim dowiecie się odwiedzając na przykład Centra Medycyny Podróży, których w Polsce jest kilkanaście, no i w których czekają na was lekarze, którzy skonsultują was przed wyjazdem, nie tylko zaszczepią, ale też poradzą, co zabrać ze sobą na taki konkretny wyjazd. O tym dr Sławomir Ogórek z Centrum Medycyny Podróży w Olsztynie.
1: O czym nie zapomnieć, a co jest zbędne, bo różne schodzą opinie, pacjenci sobie wiozą pół plecaka probiotyków, nie wiadomo po co, a na przykład nie mają zwykłych środków odkażających i bandaża.
0: Ja już teraz wszystkim wam życzę udanych, bezpiecznych wakacji. Nieważne, czy będą gdzieś daleko w świecie, czy na tak zwanym RODOS, czyli rodzinnych ogródkach działkowych otoczonych siatką, znany skrót nie od dziś, czy na przykład będą to wakacje gdzieś w Polsce. Zresztą o tym, że Polska jest najfajniejsza, to jeszcze wam będziemy opowiadać. Ale teraz zagrajmy najlepsze polskie hity. Mam dla was nowość od Kasi Sienkiewicz. Były momenty.

0: Tu Radio SK2, tu gramy najlepsze polskie hity, także te najnowsze, jak Flora Maćka Musiałowskiego. Było o florze, teraz jednak będzie bardziej o faunie, bo za chwilę pojawi się na antenie Radia SK2 orzeł, bardzo słynny, a to dlatego, że jutro minie 30 lat od premiery albumu Ego, czyli płyty zespołu Various Monks. Cofamy się teraz do 96 roku. Wtedy rzeczywiście mało kto wierzył, że grupa Various Monks odniesie jeszcze jakieś sukcesy, dlatego że z zespołu odeszła Anita Lipnicka, jej też kariery nie wróżono. A tu nagle pojawiła się prosto z szansy na sukces młoda blondynka Kasia Stankiewicz. No i to ją zespół zaprosił do dalszej współpracy i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Najpierw pojawił się singiel pod tytułem Orła Cień, który bardzo szybko podbił wszelkie listy hitów, no i w sumie stał się ikoną muzycznej popkultury w latach 90., bo nawet cytowany był przecież w Killerze. Kasia Stankiewicz napisała tekst do tej piosenki i jak mi przyznała, to był jej pierwszy w życiu napisany tekst, w dodatku bardzo szybko.
1: Akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
0: Ten orzeł poszybował wysoko na listach hitów, ale potem ukazała się 21 czerwca płyta pod tytułem Ego z charakterystycznymi rybkami na okładce, no i przyniosła kolejne hity, m.in. Ten Sen czy Mówią Mi. Na 30-lecie płyty i rozpoczęcia współpracy z Kasią Stankiewicz grupa ogłosiła, że ruszy jesienią w trasę koncertową jubileuszową, no i odwiedzi rzeczywiście mnóstwo miast i miasteczek. Daty i miejsca już są podane, więc sprawdzajcie. Wcześniej zresztą Various Monks można spotkać się podczas koncertów plenerowych w całej Polsce. Tego lata mają ich naprawdę mnóstwo. Także zagrają na festiwalach, m.in. na Poland Rocku. Ja teraz zagram ten pierwszy hit, który promował płytę Ego 30 lat temu. To oczywiście Orła Cień. I uwaga, jeżeli nie macie tej płyty jakimś cudem, a chcielibyście ją mieć na kompakcie, to ja mogę ją wam podarować przy sobocie. Tylko musicie mnie przekonać, że to do was właśnie ta płyta powinna trafić. Możecie podzielić się jakąś swoją historią związaną z piosenką Orła Cień. Czekam na Messengerze Radia SK2. Piszcie albo nagrywajcie głosówki.
2: SK2.

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda? Nie ma to jak wracać do siebie. I w ten sposób też można interpretować tę piosenkę Natalii Zastępy. My uwielbiamy wracać do siebie, czyli do naszego kraju i opowiadać wam o tym, co fajnego w Polsce się dzieje. W tym programie często z mikrofonem podróżujemy po różnych częściach Polski, ale przed wakacjami i przez dużą część wakacji będziemy wam po raz kolejny udowadniać na każdym kroku, że Polska jest najfajniejsza i będziemy też słuchać waszych opowieści o waszych ulubionych miejscach w naszym kraju, a w zamian będziemy wysyłać was w kolejne miejsca na weekendy do ekskluzywnych hoteli w całej Polsce, głównie nad morzem oraz w górach. Także jest to całkiem niezła gratka dla tych, którzy chcieliby wyrwać się gdzieś na trochę wakacyjnego luzu i w dodatku jeszcze zaznać odrobiny luksusu. Już teraz na sk2.pl można się zgłaszać do tej zabawy. Bądźcie czujni od poniedziałku, bo wtedy zaczynamy do was dzwonić i zapraszać was do 5-gwiazdkowych hoteli.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: 5-gwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
13: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
15: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
23: I po reklamie.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Można już uznać, że to idealny hit na dziś, w dzień gorącego lata. Co prawda lato to astronomiczne, zaczyna się jutro, kalendarzowe pojutrze, ale już dzisiaj gorąco w całym kraju praktycznie. Uważajcie na siebie, dbajcie o nawodnienie, kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, no i o to, żeby schować się od czasu do czasu w cieniu. Ale w sumie to czekaliśmy trochę na taką właśnie upalną letnią pogodę, prawda? A skoro weekend z początkiem lata, no to w wielu miejscach w naszym kraju dużo się dzieje, bo i noc kupały, i wianki. Na przykład w Warszawie dzisiaj wianki nad Wisłą, czyli bardzo duża impreza plenerowa. Od 13 piknik świętojański w Parku Fontan, a wieczorem koncerty polskich gwiazd doskonale znanych z anteny Radia SK2, bo między innymi pojawią się Beata Ibaim, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret czy Patrycja Markowska. Wstęp oczywiście wolny, a zaprasza Radio SK2. Jeżeli jesteście z Warszawy albo macie blisko, chcecie wybrać się na wycieczkę, to koniecznie to zróbcie.
1: SK2. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
13: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Weronika Babczczyk, przypominam, że masa rodzinnej rozrywki czeka na Was w Parku Legend w Nowej Słupi.
22: Kilkanaście legend, kilkanaście sal do przejścia, wirtualny lot na miotle w postaci okularów wirtualnej rzeczywistości, która faktycznie oszukuje nasz błędnik, faksymilia, a więc tak naprawdę fotokopie kazań świętokrzyskich, najstarszego zabytku piśmiennictwa polskiego w naszym kraju i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy.
21: Zapraszam, Piotr Sepioło.
23: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Problemy na czwórce między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznym a Wrocławiem. Tam także w stronę Wrocławia pojedziecie tylko jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymirowi Zełenskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku, to głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami, trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
24: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
25: Dlaczego rower akurat?
26: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
27: 3, 2, 1, start!
23: A rowerowe rajdy czekają na Was również jutro.
0: To praktycznie końcówka wiosny, dlatego już przed 12 zagrałem hit w dzień gorącego lata i w tej godzinie radia śniadaniowego też lato muzycznie witać będziemy, a to za sprawą pewnego hitu, który znamy od lat 90. Ale wcześniej powiem, co zrobić, żeby zagrać na PGE Narodowym w Warszawie, nie będąc piłkarzem ani gwiazdą muzyki pop. Będzie też pewna śmierdząca sprawa. Michał Hanczak, zapraszam tak czy owak.

0: Ania Karwan na antenie Radia SK2. To jej hit w Tomi Graj. Grają piłkarze na mundialu, to znaczy nie nasi, ale wy możecie za to zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. W dodatku ze Sławkiem Peszko i wcale nie musicie być zawodowymi piłkarzami. Co więcej, nawet nie musicie być bardzo wysportowani. Dacie radę, a pierwszym etapem, żeby znaleźć się na tym narodowym, jest po prostu odgadnięcie brakującego, wygwizdanego słowa wypowiedzi wspomnianego Sławka. Potrzebujemy oczywiście 11 osób. Wczoraj jako czwarty do naszej drużyny dołączył Janusz, który o poranku bardzo dobrze odgadł wygwizdane słowo.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do
2: tańca.
3: Do tańca.
2: Tańca.
3: Do tańca? Na pewno?
2: Tak.
3: Jesteś tego na 100%
2: tak.
3: pewny? Jesteś tego na 100%
2: tak.
3: pewny?
2: Tak.
3: Tak jest! W końcu! W końcu się udało! Janusz! W końcu się udało! O poranku pierwsze powołanie poleciało.
2: Świetnie.
0: Janusz zgarnął tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Wtedy to fundujemy mu nocleg, może wpaść z osobą towarzyszącą. No i w naszej drużynie zagra na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. No i być może zgarnie 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna w całej zabawie. Od poniedziałku znowu szansa na to, żeby dołączyć do naszej drużyny, ale najpierw trzeba się zgłosić. SK2.pl to jest właściwy kierunek. Tam też czeka na was nowa zagadka od Sławka. To wy się zgłaszajcie, a ja mam już tutaj bardzo dobrych muzycznych zawodników, bo przed nami Mezo i Kasia Wilka, a zaraz potem Oskar Cyms.
4: SK2.

Nie ma miejsca jak dom, nie ma to jak mrozu, kiedy dookoła nas piekarnik. Trzymajcie się tam jakoś, nie dajcie się upałom. Mrozu w Radiu SK2 ze swoim nowym hitem, Michał Hanczak z tej strony. W Radiu Śniadaniowym teraz będziemy witać lato. Ja wiem, że to lato zaczyna się tak naprawdę astronomiczne. Jutro kalendarzowe, pojutrze, ale przecież jest upał i jest weekend, już można powiedzieć całkiem letni. Dlatego muszę wam zagrać jeden z hymnów lata, tych polskich, które znają praktycznie wszyscy od kilku już pokoleń, bo ta piosenka ma ponad 30 lat. Cofamy się do 95 roku. Wtedy to formacja Nieżywych Schabów nagrała kawałek pod tytułem Lato, który o mały włos, a wcale nie znalazłby się na płycie Fantomas. Jednak ktoś zdecydował, że ta piosenka na tej płycie znaleźć się powinna i miał rację, bo bardzo dużo się zmieniło w życiu członków tej grupy po wydaniu tego kawałka. Na przykład wcześniej grupa jeździła na koncerty pociągami, a po sukcesie hitu Lato kupiła sobie busa, a nawet czasami fundowała sobie bilety lotnicze. Co więcej, jeden z członków zespołu kupił sobie 3 zegarki naraz. Także rzeczywiście lato okazało się wtedy bardzo owocne. Sam teledysk powstawał bardzo chałupniczo, a w sumie to garażowo, bo Marek Kościkiewicz użyczył swojego garażu, do którego członkowie zespołu przyjechali. Przyjechali też inni przyjaciele grupy, bardzo znani. Na przykład pojawił się Andrzej Piaseczny, dziewczyny z grupy Desu, bardzo popularne wtedy, Agnieszka Maciąg, która zagrała na akordeonie pożyczonym od Marka Sierockiego. Takie to były czasy, takie to są wspomnienia związane z hitem Lato, który zresztą dostał mnóstwo nagród. Wygrał różne tam plebiscyty na przebój lata, przebój roku i tak dalej. Miał też nominację do Fryderyków za piosenkę roku. Lato, lato wszędzie, za chwilę sobie razem możemy zaśpiewać, to znaczy ja wyłączam mikrofon, a wy śpiewajcie, gdziekolwiek jesteście. Ja poza anteną też śpiewać będę. Formacja Nieżywych Schabów już teraz w Radiu SK2 na taki dobry początek lata i wakacji za chwilę. SK2.

0: Dobrze wracać do tej piosenki. Stanisław Sojka i Tolerancja na antenie Radia SK2. Jeżeli akurat teraz coś jecie, jesteście wrażliwi, macie też bardzo rozbudowaną wyobraźnię, to ja z góry przepraszam i uprzedzam, że teraz będzie śmierdząca sprawa, ale bardzo ciekawa ze względów przyrodniczych. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego spore poruszenie, a to dlatego, że lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. Nazwa cudowna, zapach nieco mniej, bo to jest naprawdę brzydki zapach, który ma przyciągać owady, opowiada Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uwaga, już mówimy, czym to pachnie.
1: Zapach tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylaczy i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
0: Prawdopodobnie dziwidło olbrzymie w pełni rozkwitnie albo jutro, albo w poniedziałek. Bardzo krótko będzie można podziwiać ten kwiat, bo rzeczywiście to jest krótkotrwała sprawa. Może i lepiej, bo smród też jest konkretny. Ale jeżeli ktoś ma okazję, ktoś może, ktoś jest ciekawy, no to kierunek Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jak najszybciej.
2: SK2. Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Gastorama.
7: Teoria.
3: I praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill.
3: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
16: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
19: Kia. Movement that inspires.
20: I po reklamie.

0: Kilka chwil temu w Radiu SK2 mówiłem wam o śmierdzącym dziwidle olbrzymim we Wrocławiu, a tymczasem Iwona, nasza słuchaczka, napisała do mnie wiadomość, że ona nie musi wychodzić z domu, bo przy dwójce dzieci i mężu to ona dziwidło olbrzymie ma co tydzień w łazience. No i góra prania na nią czeka. No to może być czasami prawdziwa broń biologiczna, trzymaj się tam dzielnie. Wszystkich was, którzy teraz piorą, sprzątają, robią jakieś bardzo ciężkie rzeczy. Pozdrawiam, za chwilę grać wam dalej będzie Kamil Kowalski, między innymi zagra hymn tegorocznego męskiego grania, czyli Nareszcie. Od razu wam zdradzę, że w przyszłym tygodniu będzie można u nas upolować karnety na męskie granie. A ja pędzę dalej, no nie na koncert, a na zawody sportowe. Być może jeszcze z niektórymi z was w ten weekend spotkam się na Pustyni Błędowskiej podczas Małopolska Tour, czyli zawodów dla tych, którzy uwielbiają śmigać na rowerach. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
9: I po reklamie.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by areszt zastosować.
11: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
10: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. 2 wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży, ale też bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko dzieje się w Centrum Expo 21.
12: Ja dostałem pozwolenie, aby grać wam najlepsze polskie hity na ten długi weekend i mamy chyba, Agata, najcieplejszy moment dnia.
10: No chyba tak, cieplutko się zrobiło.
12: 13 i to jest przystanek tego, co czeka nas jutro i pojutrze, bo tak dochodzimy tutaj do wniosku, że jutro astronomiczne, a pojutrze już to kalendarzowe nam się zaczyna.
10: Czyli w pełni.
12: Lato.

0: puka, puka. Na zachodzie dziki żar z nieba leci ponad 30 stopni. To ten, kto wymyślił klimatyzację, powinien dostać Nobla.
1: Zdecydowanie tak, polecam.
0: Na ochłodę Urszula.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, no pozamiatali. W SC2 najlepsze polskie hity na weekend. Ela też napisała na Messengera, że dzisiaj ciężka praca, gruntowne sprzątanie łazienki ją czeka. A łazienka obok kotłowni, czarno to widzę. Ela, może się wydawać, że człowiek w takiej sytuacji jest w czarnej dziurze, ale po wszystkim...
2: SK2.
1: Zobaczysz. Łazienka będzie jaśniejsza od prognozy pogody i to na cały tydzień. Sasza Strunin, to nic, kiedy płyną łzy. Przy sprzątaniu, to przecież przyjemność.

razem z tobą. Sobotnie porządki West 2 i z Dawidem Podsiadło, u którego pełna mobilizacja. Testy świateł, dźwięku. Ekipy pracują na pełnych obrotach, bo o 21:00 Dawid Podsiadło da koncert. Na skręconej, obrotowej scenie rozkręci na pewno publiczność w Gdańsku. W SC2 hity, które wkręcają się w głowę. Idealne też do skręcania, ale biegania razem za nią wyszkoni. W ten weekend z SK2.

0: Adrenalina. Michał Szczygieł, Wesce 2 i Adrenalina. Policja interweniowała w sprawie mężczyzny, który chciał wejść do urzędu wojewódzkiego przez wentylację, czytam. A niełatwiej by było przez okienko?
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
3: Ja? Nie.
2: Jak to?
3: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński, wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów, wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka. Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
13: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
12: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
13: Niemożliwe.
12: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny? Szokująco niskie.
13: Sprawdźmy to.
12: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszplytek.pl.
14: I po reklamie.

0: Przy takich hitach zamiata się tylko kapciami i to tak, że aż dziurę w pięcie można zrobić. Już za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy, a w nich Agata powie wam o tym, że pogoda, no, rozkręca nam się. Są alerty burzowe.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński, wyrób własny z Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów, wyrób własny z Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
13: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
12: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
13: Niemożliwe.
12: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
13: Sprawdźmy to.
12: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Weronika Wawrzyk, na przyjemną rodzinną wycieczkę warto pamiętać o Parku Rozrywki i Alei Miniatur w Sabacie Krajną. Tam w zaledwie jeden dzień możecie zwiedzić cały świat, także naprawdę warto odwiedzić to miejsce. Przypominam także, że już dziś na Kieleckiej Kadzielni kolejna świętokrzyska biesiada kabaretowa. Są jeszcze na pewno jakieś wolne wejściówki, więc koniecznie tam wpadajcie. Imprezę poprowadzi Kasia Pakosińska.
1: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Brawa dla naszych. Mamy kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Polskie siatkarki wygrały z Holandią 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju. Jutro zmierzą się z Kanadą. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, a wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
16: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
1: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z ponad 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej.
17: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
18: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
19: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
1: Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rodzinne rajdy czy rowerowe show.
0: Świetna pogoda, żeby wskoczyć na rower i złapać troszeczkę opalenizny. W kalendarzu też mamy dzisiaj 20 czerwca Światowy Dzień Żonglerki. Ja od razu się przyznaję, żonglować nie potrafię. Agata, ty?
1: Nie bardzo, nie.
0: O, czyli jak mamy ten sam talent do żonglowania obowiązkami. Bo tymi...
1: Zwłaszcza wykonywanymi przez męża, to tym, to umiem.
0: Tak, no, tak. I to codziennie. I one czasem wszystkie spadają naraz jak te piłeczki.

0: To u ciebie mąż, tak? Wykonuje mąż. Wszystkie obowiązki.
1: Mężu, już jadę, czekaj, kolejne będą żonglerki.
0: Dobra. Zrób dla niej herbatę z imbirem, smolasty WSC2. W ten

0: Po prostu bądź, no i możesz oglądać też mecz. A Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, to dzisiaj nas czeka. Takie mundialowe spotkania za oceanem, a my w SC2 czekamy na mundial na narodowym, bo chcemy zagrać razem z wami, najlepszymi słuchaczami SK Karniaki Cup. Tak się nazywa nasza zabawa, do której możesz dołączyć już teraz na sk2.pl. I tak też zrobili Emilia, Paulina, Kamil i Janusz. Oni wskoczyli do naszej ekipy, której trenerem jest Sławek Peszko, zgłosili się na sk2.pl, a my zadzwoniliśmy, oni odgadli wygwizdane słowo Sławka Peszki i jeżeli tak samo zrobicie w poniedziałek, dołączycie do finału SK Karniaki Cup. To ja już dzisiaj wam podpowiem, jak brzmi to słowo, znaczy nie powiem wam, jak brzmi to słowo wygwizdane, ale żebyście się mieli czas zastanowić przez cały weekend, co to za słowo jest. Uwaga!
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No właśnie. I teraz myślcie, macie czas do poniedziałku, sk2.pl, SK Karniaki Cup, tam się zgłaszacie, a potem w poniedziałek, jak zadzwonimy do ciebie, musisz zgadnąć to wygwizdane słowo i skakujesz do naszej drużyny. A, i uwaga, jak będzie zgrupowanie, to stawiamy naszej drużynie eskowej hotel, dajemy 1000 zł za skórniaczków tak zwanych, czyli na wydanie, gdzie tam chcecie, tak zwane kieszonkowe, a jeszcze będzie turniej strzelania karniaków. Ten, kto będzie strzelał najlepiej, zgarnie 10 000 zł.
2: SK2.
0: I osobę towarzyszącą też można zabrać. Załap się do reprezentacji SK2. SK Karniaki Cup. Wyjdź na boisko z nami. Bywa.

0: to teraz powspominamy sobie. Ciekawe, jakie wydarzenia i z jakiego roku. Zapraszam do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: Łoch, ubierzcie się, ale mamy zimę i to jeszcze mamy zimę stulecia w Polsce, bo wylądowaliśmy w 1978 roku. Roku to, kiedy na dach świata Mount Everest bez butli z tlenem weszli pierwsi alpiniści. Amerykanie wystrzelili wtedy na orbitę naszpikowaną pierwszymi systemami GPS satelitę, a w Polsce wystrzeliła popularność zespołu 2 plus 1. 48 lat temu zabrał nas windą do nieba.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Co ciekawe, ta piosenka przez lata była hitem weselnym. Pewnie kojarzycie. Czasami też się już jeszcze ją puszcza, choć tak naprawdę opowiada dość smutną historię niespełnionej miłości. 2 plus 1 windą do nieba w naszym wehikule czasu w SK2.

0: aspektu z jeden moment, to jeszcze tak na moment zaglądamy do kolorowej prasy dzisiejszej. Widzę tutaj piękne zdjęcie. Agata Młynarska, jest Maja Jeżowska, doda również nagłówek: gwiazdy młodnieją z wiekiem. No, nie ma się co dziwić. Każda chce przecież błyszczeć jak najdłużej.
1: SK2.
0: Tak jak Aga Chylińska, która już za chwilę.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 15,99, teraz 9,99 za kilogram. A kalafior, cena przed obniżką 9,99, teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: ST2 Lady Punk i panowie dzisiaj pewnie będą jakiś urodzinowy torcik wcinać w kształcie płyty, ponieważ to właśnie dziś mijają 43 lata od wydania ich debiutanckiej płyty, która nosi taką samą nazwę jak zespół, czyli Lady Punk. Ten kawałek to Zostawcie Titanica, ja was na chwilę zostawiam, ale wracamy po godzinie, o godzinie 15 w ST2 do was z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Kto Leroy, bo niskie ceny ma.
5: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
0: Deszczowy pierścień wokół Krakowa grzmi również w zachodniej Polsce, ale jeszcze po południu znajdzie się chwila na leżak i to co najlepsze w SC2, wichry i burze.
20: Najlepsze polskie hity.
0: Jak śpiewa Beata, wichry i burze, to wszystko by znów wiedzieć, że...

przyjemne bzyczenie w Estę, dwa weekendowe. Kuba i Kuba, na balkonie stygnie lato i latają komary. Naukowcy, czytam w internecie, twierdzą, że podobno osoby, które piją piwo, są dla komarów bardziej atrakcyjne niż abstynenci. Komary wolą taką krew. Po takim ukąszeniu na nodze bąbel, a komar na bąblony.

0: Nowy rozdział w robieniu muzyki przez Artura Rojka. Jeden z jego muzycznych elementów w SC2 w objęciach. Nowość, która znajdzie się na powakacyjnej płycie Artura.
1: SK2.
0: A teraz szybka akcja ratunkowa. Z Kaśką Cerkwicką wysyłamy SOS. Możecie takiego wysłać SMS-ka z treścią SOS. Jak załóżmy mąż albo żona jest na zakupach, SOS, kup lody dla ochłody. Budka suflera jeszcze za chwilę. Ratujmy co się da w SC2.

0: Jakbyśmy przemierzali amerykańskie stepy z Lanberry i Tripsem w SC2, dzięki powiedział też Donald Trump, czytam w internecie, bo dostał kolejny prezent. Nowy samolot Air Force One od Kataru i powiedział, że byłoby głupotą odmówić. Ja, no, odmówiłbym. Nawet nie myślę, ile kosztuje ubezpieczenie takiego samolotu.
1: SK2.
0: Pewnie niebotyczne pieniądze. Bledka, komu miałabym powiedzieć już za chwilę w SC2?
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W Bajce czy w Chęcinach?
10: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
9: Kiedy wyruszasz?
10: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
11: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: czerwca. BISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: I po reklamie.

0: Można jej słuchać o wiele częściej w radiu. Nie tylko co tydzień kołysząca w SC2 Ania Karwana, za chwilę akcja. 16 i rozbijamy bank z Sylwią Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
22: Weronika Wawrzyk, przypominam, że jeśli macie ochotę wyskakać się za wszystkie czasy, warto odwiedzić Centrum Rozrywki Amfitoria, ale uwaga, bo znajdziecie tam nie tylko trampolinę, ale również uwaga, możecie zagrać w kręgle albo pościgać się ze znajomymi na super szybkich go-kartach. My to testowaliśmy i naprawdę można dać upust emocjom. Warto pamiętać również o ZOO w Podkieleckim Lisowie, ponieważ czeka tam na Was masa sympatycznych zwierzaków.
0: Leżak i plaża. Tak jest w Trójmieście, tu prawie 30, jak na wschodzie, a nad resztą kraju powyżej 30. Słońce idealnie, ewidentnie przygotowuje się do wakacji. Wakacje. Jedyna rzecz, za którą nie trzeba było płacić za dzieciaka.

0: SC2. Podbijamy w ten weekend to, co najlepsze. Polskie hity. Wilki w swoim hicie Eli Lama Sabachtani. Podbijana również mundialowa piłka. Ciekawe, kontrowersyjne spotkania, między innymi Turcja-Paragwaj. Paragwajczyk, czytam, dostał czerwoną kartkę, ale za co? Za to, że miał zakryte usta. Mówił coś do zawodnika drużyny przeciwnej, no i miał zakryte usta dłonią. Sędzia to widział, wyjął czerwoną kartkę, bo tak nie wolno. Sędzia potrafi czytać z ust i on musi widzieć, co piłkarze mówią do siebie.
1: Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.
0: Finalnie Paragwaj wygrał z Turcją 1-0, no ale grał w osłabieniu.
2: Eska.

0: 47 lat temu we współpracy z Budką Suflera stworzyła ten numer.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Nic nie może przecież wiecznie trwać, chyba że w SK2 najlepsze polskie hity Anna Jantar w wehikule czasu.

0: chociaż wiem.
1: Kasia Pop Owska, bo lubi pop. I przyjdzie taki dzień w SC2. Dzień lata po weekendzie na pewno, a 30 czerwca przyjdzie taka noc, artykuł mi wyskoczył, że 30 czerwca w nocy na niebie zobaczymy tak zwany truskawkowy księżyc. Pięknie będzie wyglądał. To będzie też idealna sytuacja, aby zaaranżować randkę o stolik, niebo pełne gwiazd i wisienkę na torcie truskawkowy księżyc.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
6: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
5: Zaraz wszystko wyjaśnię.
7: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
11: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
12: Ja? Nie.
11: Jak to?
12: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Nigdy nie ma. Dzieci, to jesteśmy w ST2 razem z wami. Oczywiście, jak aniołki grzeczni, jak Antonina van Dessel, która już tutaj za chwilę przejmie stery i będzie dla was grać najlepsze polskie hiciory. A że dzisiaj jest Światowy Dzień Surfingu, czyli to są tak zwane deski, na których się pływa, to pewnie będzie sztachet party. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. I po reklamie.
5: Tę jakże gorącą czerwcową sobotę wybiła punktualnie godzina 17 na zegarach Eski 2. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i obiecuję, że będę Wam puszczać tutaj najlepsze polskie hity, ale oprócz tego w tej godzinie zdradzę Wam sposoby na upały, jak skutecznie się schłodzić, tak dumowymi sposobami. No to co, zaczynamy?

No i to był Mrozu, nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2, a my doczekaliśmy się. Upały wreszcie zameldowały się w Polsce, no i powiem wam, że wyrobiły się dosłownie na ostatnią chwilę, no bo już jutro, 21 czerwca, startuje astronomiczne lato w końcu. No i pogoda najwyraźniej sprawdziła kalendarz, no i stwierdziła... No dobra, no to już niech będzie. Na szczęście, słuchajcie, są proste sposoby na ochłodę. Podstawa to nawadnianie oczywiście, a nic nie smakuje latem tak dobrze jak domowa lemoniada oczywiście. I tutaj prosty, szybki przepis. Cytryna, odrobina miodu, dużo kostek lodu. No i voilà, gotowe. Świetnie też na upały sprawdzi się schłodzony arbuz. Chłodzi, nawadnia, no i można go jeść praktycznie bezkarnie, bo to jest praktycznie sama woda i nie ma kalorii. A jeżeli komuś nadal będzie za gorąco, no to spokojnie, bo za kilka miesięcy przypomnicie sobie te temperatury i powiecie: ach, wtedy to było pięknie. SK2. Dlatego korzystajmy z upałów, a muzycznie już teraz Sumptuastic za jeden uśmiech twój.

0: Przed chwilą Bledka zachęcała nas do tańca, więc jeżeli w rytm tej piosenki pomyśleliście, no fajnie byłoby dzisiaj gdzieś potańczyć, no to mam dla Was gotowy plan na ten ciepły, przyjemny i sobotni wieczór. Chociaż Noc Kupały wypada dopiero jutro, to jej świętowanie w większości dużych miast w Polsce zaczyna się już dzisiaj. To jedno z najstarszych słowiańskich świąt związanych z początkiem lata, no a w wielu miastach w całej Polsce odbywają się tak zwane wianki z tej okazji. I są koncerty, warsztaty, wspólne wyplatanie wianków oczywiście i puszczanie ich na wodzie, pokazy i sporo letnich atrakcji pod gołym niebem. Także jeżeli jeszcze nie macie planów na dzisiejszy wieczór, no to właśnie znalazłam Wam jeden i to bardzo dobry. Nie dziękujcie, no po prostu korzystajcie z lata, bo wiecie jak to jest. Ono jak zwykle minie szybciej niż zdążymy się nim nacieszyć, więc trzeba korzystać.
1: SK2.
0: A u nas już teraz Lemon i numer napraw.

0: No i tak właśnie wam gramy. To była Lanbery, Ostatni most. No a słuchajcie, każdy z nas zna ten moment, kiedy idziemy z siatką pełną butelek i puszek do recyklomatu. No i oczywiście recyklomat zapchany. Albo nie działa, albo kolejka jak w sklepie w sobotę przed zamknięciem. Trochę nerwów, trochę noszenia i myślę, czy to w ogóle ma sens. No powiedzcie mi, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tak nie miał. Ja na przykład dzisiaj rano zwątpiłam w sens życia przy recyklomacie. No a tymczasem uczniowie z Lublina pokazali, że z tego może wyjść coś naprawdę, ale to naprawdę wielkiego. Przez prawie 14 godzin wrzucali butelki i puszki do recyklomatu, a ze zwrotu kaucji zebrali prawie 20 tysięcy złotych. I co ważne, te pieniądze przeznaczyli na rehabilitację swojej koleżanki. Ich akcja została też zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa i to jest naprawdę coś wow! No i nagle coś, co zwykle nas mega irytuje, stało się świetnym pomysłem na działanie i realną pomoc. Oczywiście wielkie brawa za inicjatywę, wytrwałość, no i za to, że z zapchanego automatu da się jednak zrobić coś naprawdę, ale to naprawdę dobrego. No i o to chodzi. SK2.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama. i hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
12: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w sobotę duet idealny Sanach i Krzysztof Zalewski Eviva l'arte. A po 18 w SC2 nie zwalniamy oczywiście tempa i lecimy dalej z najlepszą polską muzyką. I na początek Michał Szczygieł, Męskie Granie Orkiestra 2026 i Sylwia Grzeszczak. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
7: Ja? Nie!
6: Jak to?
7: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
8: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
10: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
13: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
12: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
13: Niemożliwe.
12: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
13: Sprawdźmy to.
12: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl. I po reklamie.
0: No i mamy punktualnie godzinę 18 w sobotę 20 czerwca. To jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dzień dobry, dobry wieczór, bo za oknem pięknie, jasno i ciepło. No i oprócz najlepszych polskich hitów w tej godzinie powiem wam, co możecie zrobić, żeby pławić się w luksusie w zbliżające wakacje, nadchodzące wakacje z SK2.
14: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
0: SK2. A na początek Michał Szczygieł i jego spontan. Spontan najlepszy zawsze.
16: Chcę wyjechać.

To była budka suflera i bal wszystkich świętych. No a jeżeli wy jeszcze nie macie planów na lato, to mam coś, co może je za was zrobić. Słuchajcie, w Radiu SK2 rusza właśnie wakacyjna zabawa Polska jest najfajniejsza, w której do wygrania są pobyty w najlepszych pięciogwiazdkowych hotelach w najpiękniejszych miejscach w całej Polsce. Góry, Mazury, morze, wszystko co tylko chcecie. I zaczynamy od naprawdę mocnego otwarcia. Jako pierwszy do wygrania wjeżdża hotel Dr. Irena Ellis w Polanicy Zdroju, a dalej same luksusowe obiekty rozsiane po całej Polsce, w których odpoczynek, no słuchajcie, naprawdę nabiera zupełnie nowego znaczenia. Jakby będzie tam luksusowo. I co ważne, to nie tylko komfort i piękne widoki i spa i jacuzzi na świeżym powietrzu, ale też prawdziwe kulinarne rarytasy. Sprawdziłam w Dr. Irena Ellis w Polanicy Zdroju, w tym hotelu, ravioli z cielęciną, tatar z łososia. Ach, czego tam nie masz, się obśliniłam. No, brzmi tak dobrze, że naprawdę robi się głodno od samego słuchania. A zasady, żeby wybrać się do tych luksusowych hoteli, są proste. Zgłaszacie się na stronie sk2.pl, odpowiadacie na pytanie, jaki jest wasz ulubiony wakacyjny zakątek w Polsce, no i możecie trafić do naszego antenowego quizu o Polsce. No a stamtąd to już tylko krok do luksusowego wypoczynku. Więc krótko mówiąc, wakacje same się nie zaplanują, ale z Radiem SK2 mogą być naprawdę, no, na najwyższym poziomie. Więc co, do dzieła!

0: Czasu.
1: Halo, halo, my wsiadamy do naszego radiowego wehikułu czasu i robimy szybki teleport do roku 1984. Na świecie dzieje się bardzo dużo. Michael Jackson właśnie podbija listy przebojów po premierze Thrillera, a Apple pokazuje swój pierwszy komputer Macintosh, który, no, zmienia sposób myślenia o technologii. W Polsce z kolei rodzą się przyszłe gwiazdy, m.in. Robert Kubica, a kilka lat później Monika Brodka. No i w tym całym klimacie dzieje się też coś muzycznie absolutnie wyjątkowego. To właśnie 1984 i skóra zespołu IARL, nagrana w legendarnym studiu radiowej Trójki. No i numer szybko trafia na antenę i zostaje tam na mega długo. Spędza na liście przebojów programu trzeciego aż 32 tygodnie, z czego kilka razy melduje się na samym szczycie. I to jest taki kawałek o młodym chłopaku w skórze, który w jednej chwili zostaje oceniony przez tłum. I historia niby prosta, niby banalna, ale bardzo mocna, bo pokazuje, jak łatwo przypiąć komuś łatkę tylko przez wygląd. Trochę ulicznego klimatu, trochę buntu i charakterystycznego brzmienia, które wtedy bardzo wyróżniało się na tle wszystkiego. I tak właśnie skóra stała się jednym z tych numerów, które nie tylko grały w radiu, ale naprawdę zapisały się w historii polskiej muzyki.
0: SK2, wehikuł czasu.
1: Zatem już teraz w radiu SK2 IARL, no i numer skóra. Posłuchajmy.

0: To w Radiu SK2 był zespół T-Love i nie. A ja powiem wam teraz tak, bo będzie coś z naszego show biznesowego podwórka. No i trzeba przyznać, że nasi to potrafią się bawić i wyglądać jak z czerwonego dywanu. Z zasadą albo grubo, albo wcale. I tym razem oczy wszystkich zwrócone były na Mediolan i pokaz Dolce & Gabbana, gdzie pojawili się Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. I jak to u nich pełna klasa, światowy poziom, no i zero przypadkowości. Robert po raz kolejny pokazuje, że nie tylko na boisku gra w najwyższej lidze, ale i w modzie i stylu. Ania wystroiła się w prześwitującą suknię za około, no takie tam wiecie, 20 tysięcy złotych. Z kolei Robert ubrany był w białą koszulę na krótki rękaw, bordowe spodnie, no i całość zwieńczył mokasynami. No pięknie wyglądali. No i ci to potrafią się bawić, oczywiście. Całość zobaczycie w mediach społecznościowych Ani. Od przygotowań aż po imprezę, zgodnie z zasadą, że jak czegoś nie ma w internecie, no to znaczy, że po prostu tego nie było. I tak sobie myślę, że no, jedni zastanawiają się, co na siebie włożyć do sklepu po bułki, a inni planują stylizację na Mediolan. No i to się nazywa różnica poziomów.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
6: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
7: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy.
11: To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Uwaga, do agentów od specjalnych zabaw. Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Marii Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
14: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie. Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2.

0: Na zegarach za moment wybije godzina 19, a to była grupa ONA i ich numer Drzwi. Po 19 SK2 oczywiście zapewnia Wam dalej najlepsze polskie hity i na początek Sylwia Grzeszczak, Gabriel Fleszar i Sanach z Vito Bambino. Rozkręcać potem będziemy się jeszcze bardziej, więc no słuchajcie, nie ma lepszego wyboru na taki sobotni, letni, ciepły wieczór, no niż SK2. No więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny z Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny z Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
7: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
6: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
7: Niemożliwe.
6: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
7: Sprawdźmy to.
6: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.
11: Dobry wieczór, na kilka chwil po godzinie 19. Formalnie mamy wieczór, a wizualnie nadal dzień i my się tego trzymamy i zamierzamy korzystać. A jak dorzucicie do tego jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gwarantuje Wam Radio SK2, no to robi się sobotni wieczór letni i idealny. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

0: Oj, kiedyś się oszukam i włączę mikrofon i usłyszycie, jak śpiewam. No ale nie da się nie śpiewać. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku w Radiu SK2. Ale nie o tym, nie o śpiewaniu, no bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Surfingu, czyli moment, w którym wszyscy myślą o falach, desce i oceanie. No ale słuchajcie, spokojnie, zanim ktoś zacznie pakować deskę i szukać oceanu. Przypominam, surfować można też bez wody, a w praktyce większość z nas i tak surfuje, ale po internecie. Scroll, klik, przewijanie, no i nagle człowiek nie wie, kiedy minęło pół dnia. No i tutaj pójdę o krok dalej. Przeanalizowałam sobie ten dzień surfingu. No i mam swoją wersję, słuchajcie. My surfujemy w Radiu SK2 po polskiej muzyce. Tutaj fale są inne. Jedna piosenka goni drugą, a człowiek daje się po prostu ponieść rytmowi. No, więc skoro już jesteśmy na tej fali, no to teraz w Radiu SK2 Virgin i dwie bajki. No to posłuchajmy.
1: SK2.

Może nie była to taka wesoła piosenka, ale jednak z motywem tańca, więc idealnie na sobotni wieczór. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańcz w Radiu SK2. Słuchajcie, mundial trwa w najlepsze i to dosłownie, bo właśnie jesteśmy na żywo przy meczu Holandia-Szwecja, który się mocno rozkręca i robi się tam no naprawdę gorąco, bo na tablicy już 2-0 dla Holandii. No i nasi co prawda na tym turnieju nie grają, ale to wcale nie znaczy, że u nas będzie cisza piłkarska, bo my gramy swoje i to u siebie na pełnym stadionie emocji. Przed wami SK Karniaki Cup w Radiu SK2 z ambasadorem akcji Sławomirem Peszko, który no wie o futbolu i dobrej zabawie chyba wszystko. Zgłaszacie się przez stronę sk2.pl, zgadujecie brakujące słowo w zagadkach, no i trafiacie do naszej antenowej gry. I już mamy pierwsze transfery. W naszej drużynie mamy już 4 osoby, a kolejne miejsca nadal czekają na zawodników z dobrą intuicją i jeszcze lepszym refleksem. No a co do nagród, bo to jest najważniejsze, nie? Na najlepszych czeka wyjazd na PGE Narodowy na wielki finał SK Karniaki Cup, spotkanie ze Sławomirem Peszko, no i ekipą Radia SK i SK2. 1000 złotych kieszonkowego, wspólne oglądanie meczu 1/8 Mistrzostw Świata w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych, no gdzie do wygrania jest 10 tysięcy złotych, więc myślę, że całkiem spoko, a dodatkowo świetna zabawa. No więc pamiętajcie, mundial może jest gdzie indziej, ale Karniaki strzelamy u siebie z Radiem SK2 na Narodowym z emocjami, które grają do ostatniego gwizdka. No to co? Jedziemy!

0: No to był numer idealny na takie wakacyjne, letnie chillowanie. Sarsa jak w filmie w Radiu SK2. No a u nas jest w Polsce jak w filmie, tylko takim kulinarnym, dlatego że sezon na warzywa i owoce rozkręca się na dobre. No i w tym roku w knajpach i na talerzach rządzi jeden niepozorny hit, czyli tam-tara-tam-tam, bób. No i słuchajcie, czego ja nie widziałam z bobu? Chipsy z bobu, pasty, kremowe zupy, makarony. Wszędzie go pełno i wygląda na to, że awansował do ligi premium letnich przekąsek. Za te dania trzeba zapłacić naprawdę krocie. No a najprościej, no to wiadomo, klasyka. Osolona woda, gałązka koperku i mamy gotowy smak lata i mało kalorii. A jeżeli ktoś z Was lubi wersję taką bez liczenia kalorii, to od siebie polecam bób podsmażony na maśle z przyprawami. Może to nie jest fit, ale znika w sekundę. To jest po prostu pyszności. No i prawda jest taka, że z bobem jest tak, że jak już się zacznie go jeść, to naprawdę bardzo ciężko skończyć. No i widzicie, i tyle. Miska bobu i nagle dzień robi się lepszy i daje tyle szczęścia. W Radiu SK2 za moment muzycznie takie trochę rytmy bardziej mroczne. Metzner i jego numer Gotham.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński, wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów, wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
8: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155.
9: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
10: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
9: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
10: Niemożliwe.
9: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
10: Sprawdźmy to.
9: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: Oj, bardzo dobry duecik. Zagraliśmy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 20. Daria Zawiałow i Artur Rojek, numer dziwna. Po 20 na start Perfect, Sobel, Lady Punk. Ach, będzie bardzo dobrze. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Korzystajcie koniecznie z tej pogody, bo nie wiadomo jak długo będzie. Buziaki, pa!
1: Reklama.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
5: Ja? Nie!
4: Jak to?
5: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: SK2.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: ciągnąć, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: SK2 Kielce. Kielce. Kielce.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.